0: Autopromocja. Napisz
1: proszę. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na Twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja. It takes a crazy

życiu życie najważniejsze jest.

0: się nie rozumiana biła. Piotrek był.
1: Tu Radio Rodzina.

0: autopromocja.
1: Parara, parara.
2: Audycja parara. Ze starej płyty.
3: Piosenka jest dobra na wszystko.
4: Powróćmy jak za dawnych lat.
5: No cześć.
2: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9.
0: Autopromocja.

0: autopromocja.
1: We Wrocławiu naprawdę dużo się dzieje.
2: Tak, dokładnie, więc młodzież jest bardzo zachwycona. No, niejednokrotnie robią sobie zdjęcia na pamiątkę, bo to jest...
3: Coś na wzór greckiego deseru, jogurt naturalny, do tego trochę rozgniecionych orzechów.
4: To się fajnie sprawdza, chociażby w Parku Szczytnickim.
5: Nasz Dolny Śląsk to też seniorzy. Pomimo wirusa nie wszyscy chorzy.
6: Często zdarza się, że maluch przychodzi z dziadkiem.
7: I każdy pisze gratuluję, ale ja nie wiedziałam, o co chodzi.
8: Oblicza Wrocławia.
0: W Radiu Rodzina od poniedziałku do piątku po 17:00.
9: Łukasz Ligorowski, zapraszam.
10: No, kapitalna sprawa.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Słuchasz Radia Rodzina? Lubisz spędzać z nami czas? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Teraz Radio Rodzina dostępne jest w specjalnej, bezpłatnej aplikacji. Wystarczy, że pobierzesz ją na przykład na smartfon albo tablet, a będziesz miał nas zawsze przy sobie. Możesz nas zabrać ze sobą w podróż po całym świecie. Ściągnij nas. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. Aplikacja dostępna jest na urządzenia z systemami Android i iOS. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

Zuzej Zagrożonej.

Radio Rodzina. Rodzina.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Reklama.
2: Szukasz stabilnej pracy we Wrocławiu? Zostań kierowcą autobusu miejskiego. MPK oferuje bezpłatne szkolenie na prawo jazdy kategorii D. Wynagrodzenie od 8020 zł brutto na start i bogaty pakiet benefitów. Weź kurs na dobrą pracę. Aplikuj na www.mpkwroc.pl. Zakładka kariera, / oferty pracy.
3: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
4: Lato się skończyło. Zoo? Nie! Zoo Wrocław jest otwarte przez cały rok, a wrzesień ma coś, czego nie mają wakacyjne miesiące. Ciszę, kolory i pogodę w sam raz na spacer. W każdy czwartek bilety dla seniorów w promocyjnej cenie. Październik to miesiąc seniora w Zoo Wrocław. Szykujemy dodatkowe atrakcje. Zoo Wrocław. Zobacz, pokochaj, pomóż ochronić.
5: Umowa podpisana. Za blisko 2 miliony złotych ruszamy z projektowaniem zupełnie nowego węzła komunikacyjnego przy ulicy Suchej. Sercem projektu będzie dwukierunkowa trasa autobusowo-tramwajowa połączona z ulicami Pułaskiego, Chubską i Borowską oraz wygodne podwójne perony. Zyskamy też nowe drogi dla rowerów, chodniki i nowoczesne oświetlenie. Przed projektantem 22 miesiące prac. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
1: Reklama.
0: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
6: Parara, parara.
7: Audycja
6: parara.
7: Ze starej płyty.
6: Piosenka jest dobra na wszystko.
8: Powróćmy jak za dawnych lat.
9: No cześć.
7: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9:00.

na targówku szwagra zięć. Ulica Mokra numer 5 ma swą dorożkę starą, troszkę stary przy niej koń. Koń na imię Fela ma i cały ich targówek zna. Machaj

Żonę Felę ma i przy sobocie po robocie pije wino z nią. Dobre wino nie jest złe, panie starszy płacić chce. Idziemy spać, choć ciężko wstać, orkiestra proszę grać. Bujaj się, Felę.

0: Audycja ze starej płyty.
1: Piosenka jest dobra na wszystko.
2: Powróćmy jak za dawnych lat.
0: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9:00.

możemy się rozstać. Nie będę cię trzymała kurczowo za rękaw. Nie, nie, nie bój się. Możesz sobie iść kiedy chcesz, dokąd chcesz i z kim chcesz. I nie rób takiej żałosnej.

0: Autopromocja. Europa to nie tylko wielka polityka, to także codzienne życie naszych rodzin. W Radiu Rodzina rozmawiamy o najważniejszych sprawach, którymi żyje Unia Europejska i o tym, co znaczą one dla nas w Polsce, na Dolnym Śląsku. Zapraszamy w każdy trzeci wtorek miesiąca po godzinie 16:30. Audycja Bliżej Europy na antenie Radia Rodzina oraz na www.radiorodzina.pl/UE. Partnerem audycji jest Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej. Autopromocja.
1: Parara, parara,
2: audycja parara. Ze starej płyty.
3: Piosenka jest dobra na wszystko.
4: Powróćmy jak za dawnych lat.
5: No cześć.
2: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9:00.

dozorczyni, choć nie anioł, spod piątego panie trzy. Dawne kwiaty wspominają, jaśmin im się śni. Lecz Marianna jest kwiaciarką, któż kwiaciarce kwiatek da?

0: Piosenka jest dobra na wszystko.
1: Piosenka na drogę za śliską, piosenka na stopę za niską, piosenka podniesie ci ją. Pararara.
0: Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieladną piosenkę, na ladną niewinną panienkę. Piosenka to są la chanson.
1: Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek,
0: na braczek rzucony na rynek,
1: na taki jakiś nie taki ten byt.
0: Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to żebyś ty patrzał wesele.
1: Piosenka canzona da slin. Po to wiążą słowo z dźwiękiem kompozytor i ten drugi,
0: żebyś nie był bez piosenki,
1: żebyś nigdy jej nie zgubił, żebyś w sytuacji trudnej mógł
0: lub mogła
1: westchnąć.

0: parara.
1: Piosenka jest dobra na wszystko.
0: Piosenka na drogę za śliską, piosenka na stopę za niską, piosenka podniesie ci ją, parararara.
1: Piosenka to sposób z refrenkiem na inną, nieładną piosenkę, na ładną, niewinną panienkę.
0: Mój Boże.
1: Piosenka to song dla chanson.
0: Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek,
1: na braczek rzucony na rynek,
0: na taki jakiś nie taki ten byt.
1: Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to, żebyś ty patrzał weselej.
0: I słowa, melodia i rytm. O!

0: Parara, parara,
1: audycja parara. Ze starej płyty.
0: Piosenka jest dobra na wszystko.
2: Powróćmy jak za dawnych lat.
1: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9:00.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi.
1: Witam was, drodzy, bardzo serdecznie na tym niedzielnym spotkaniu z Chrystusem Zmartwychwstałym, tym, który, jak usłyszymy w Ewangelii, zaprasza nas na spotkanie z sobą, na ucztę, na to spotkanie szczęścia, spotkanie bycia z Nim. Wsłuchajmy się w Jego Słowo, przyjmijmy Go do swoich serc i żyjmy Nim, Jego głośmy w tym świecie. Do tego przecież nas zachęca, do tego nas powołuje. Na początku tej mszy świętej przeprośmy Boga za wszystkie nasze grzechy, słabości, zaniedbania, byśmy mogli z czystym sercem przystąpić do sprawowania tych świętych obrzędów. A tę mszę świętą sprawuję za parafian. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Prosimy Cię, Boże, niech Twoja łaska zawsze nas uprzedza i stale nam towarzyszy, pobudzając naszą gorliwość do pełnienia dobrych uczynków. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie

Czytanie z Księgi proroka Izajasza. Pan zastępów przygotuje dla wszystkich ludów na tej górze ucztę z tłustego mięsa, ucztę z wybornych win, z najpożywniejszego mięsa, z najwyborniejszych win. Zedrze on na tej górze zasłonę, zapuszczoną na twarz wszystkich ludów i całun, który okrywał wszystkie narody. Raz na zawsze zniszczy śmierć. Wtedy Pan Bóg otrze łzy z każdego oblicza, zdejmie hańbę ze swego ludu na całej ziemi, bo Pan przyrzekł. I powiedzą w owym dniu, oto nasz Bóg, ten, któremu zaufaliśmy, że nas wybawi, oto Pan, w którym złożyliśmy naszą ufność. Cieszmy się i radujmy z Jego zbawienia, albowiem ręka Pana spocznie na tej górze. Oto słowo Boże.

Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Filipian. Bracia, umiem cierpieć biedę, umiem też korzystać z obfitości. Do wszystkich w ogóle warunków jestem zaprawiony. I być sytym, i głód cierpieć, korzystać z obfitości i doznawać niedostatku. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. W każdym razie dobrze uczyniliście, biorąc udział w moim ucisku. A Bóg mój według swego bogactwa zaspokoi wspaniale w Chrystusie Jezusie każdą waszą potrzebę. Bogu zaś i Ojcu naszemu chwała na wieki wieków. Amen. Oto słowo Boże.

0: Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu. Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem. Powiedzcie zaproszonym, oto przygotowałem moją ucztę. Woły i tuczne zwierzęta ubite i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę. Lecz oni zlekceważyli to i odeszli. Jeden na swoje pole, drugi do swego kupiectwa, a inni pochwycili jego sługi i znieważywszy pozabijali. Na to król uniósł się gniewem. Posłał swe wojska i kazał wytracić owych zabójców, a miasto ich spalić. Wtedy rzekł swoim sługom, uczta weselna wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie. Słudzy ci wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których napotkali, złych i dobrych. I sala weselna zapełniła się biesiadnikami. Wszedł król, żeby się przypatrzyć biesiadnikom i zauważył tam człowieka nieubranego w strój weselny. Rzekł do niego, przyjacielu, jakże tu wszedłeś, nie mając stroju weselnego? Lecz on oniemiał. Wtedy król rzekł sługom, zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych. Oto słowo Pańskie. Drogie dzieciaki, zapraszam tutaj na środek przed ołtarz. Bardzo serdecznie. Chodźcie. Nie no, co tu się dzieje? Drodzy, wy to widzicie? No pewnie, że Cię znam. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Trochę nas więcej dzisiaj, co? I chwała Panu Bogu za to, co się właśnie dzieje. Słuchajcie, panowie, to nie jest ławka szkolna. Jednego zapraszam tutaj. Proszę bardzo. Chodź. Bo będzie gadanie, wiem o tym. O, i teraz będziemy grzeczni już. Dobra? Jesteśmy w kościele. Halo, tu jestem. Jesteśmy w kościele. I zachowujemy się tak, jak na to miejsce przystoi. Ok? Super. Słuchajcie. Kto z was, to oczywiście też jest do dorosłych, kto z was był na weselu? Dobra. Co prawda teraz tych wesel jest coraz mniej, ślubów jest coraz mniej, ale wczoraj na przykład tutaj w katedrze błogosławiłem jedno małżeństwo. Słuchajcie, co, czy wesele, czy ślub? To jest wydarzenie, na które ubieramy się w sposób jakiś wyjątkowy? Tak, jest potwierdzenie. To prawda. A dlaczego ubieramy się na ślub, na wesele w sposób wyjątkowy? Dlaczego zakładamy, no właśnie, jakieś nowe sukienki? Dlaczego kupujemy garnitury? Dlaczego buty przez tydzień pastujemy, żeby się błyszczały? Dlaczego nowiutkie koszule? Dlaczego fryzjer? Dlaczego perfumy jakieś takie wyjątkowe? Dlaczego?
1: Żeby ładnie wyglądać.
0: Żeby ładnie wyglądać. A dla kogo to robimy, żeby ładnie wyglądać?
2: Dla pary młodej.
0: Dla pary młodej. Bo to jest ich wyjątkowy dzień, bo to jest dla nich najważniejszy dzień w ich życiu małżeńskim. Dlatego też my chcemy, nas zaprosili, nie? No to my chcemy no jakoś wyglądać, jakoś się zachowywać na tym weselu. Pan Jezus dzisiaj w Ewangelii mówi o weselu? Mówi, że król swojemu synowi wyprawił ucztę weselną. Wielu było zaproszonych, niektórzy się Niektórzy się godzili na to, żeby przyjść na to wesele, niektórzy nie chcieli. W końcu król mówi, zaproście wszystkich. I co? Jest taka, jest dalej Pan Jezus opowiada, że król przychodzi i widzi, że na tym weselu jest człowiek, który jest źle ubrany, nieodpowiednio ubrany. Nie? Było tam. Dlaczego w takim stroju przychodzisz na ucztę weselną? Słuchajcie, msza święta, wydarzenie, w którym uczestniczymy, na które zaprasza nas Jezus Chrystus. To jest absolutnie wyjątkowe wydarzenie. Może i dobrze, że ta Ewangelia jest czytana właśnie teraz, a nie latem. Bo o co bym chciał? Chciałbym o takie dwie rzeczy zahaczyć. Jedna rzecz to jest taka, o strój, w jakim my, zaproszeni przez Jezusa, przychodzimy na mszę świętą. To szczególnie widać latem. Czy krótkie spodenki to jest strój na plażę czy do kościoła?
2: Na plażę.
0: Tak, na plażę. Dzieci o tym wiedzą. Dorośli o tym wiedzą, że krótkie spodenki to jest strój na plażę? Tak, też powinni o tym wiedzieć. Czy jakieś krótkie spódniczki, jakieś koszulki takie bez rękawów, mówimy tu o paniach, czy to jest strój na plażę czy do kościoła? No na plażę. Przychodzimy na ucztę. Msza święta to jest oczywiście ofiara Pana Jezusa, którą składa za nas wszystkich, ale też zaprasza nas na ucztę swojego słowa, zaprasza nas do swojego stołu. Chce się nami dzielić swoim szczęściem, bo nie ma większego szczęścia, jak bycie w niedzielę na mszy świętej, jak bycie przy samym Bogu. A zobaczcie, drodzy, jak my traktujemy mszę świętą, jak my się ubieramy na mszę świętą. Właśnie, czy ubieramy się w sposób godny, wyjątkowy, czy szykujemy się na to wydarzenie, czy ubieramy, co tam w szafie jest, byleby być. Proszę bardzo.
2: Przygotowujemy się.
0: Tak, i tak powinno być. Słuchajcie, pamiętam, będę to pamiętał do końca życia, opowiadania mojej babci o tym, jak mieszkali jeszcze w II Rzeczpospolitej na wschodzie, na Kresach. Była bieda, ale do kościoła miała wyjątkowe buty. Jak wychodzili z domu do kościoła, to ona w czasie drogi te buty ściągała, niosła je w rękach i dopiero zakładała je w progu kościoła. Bo taki był szacunek do Pana Boga, bo taki był szacunek do Eucharystii. To jest, mam w mojej poprzedniej parafii, też taki obrazek mam bardzo w głowie, ministrant, jeden z takich starszych ministrantów, nastolatek, przyjeżdżał do kościoła rowerem, ale potem z tego roweru schodził, szedł do takiego pomieszczenia, do przebieralni, ubierał eleganckie buty, no, bo na rowerze jechał w takich sportowych, żeby tamtych nie pobrudzić. I to był szacunek do Pana Jezusa, do tego, na co On nas tutaj zaprasza, na jakie wielkie wydarzenie. Ten wyrzut tego króla do tego biesiadnika, który przyszedł w nieodpowiednim stroju weselnym, to jest też wyrzut Pana Boga, to jest słowo Pana Boga do nas, do każdego z nas, bo każdy z nas się musi zastanowić nad tym, czy ja odpowiednio przygotowany, odpowiednio przygotowana przychodzę na mszę świętą, szczególnie niedzielną, bo niedziela to jest bardzo wyjątkowy dzień. I drugi wymiar tej Ewangelii, uczta niebieska, czyli niebo, czyli to szczęście, do którego Pan Bóg nas zaprasza, do którego wszyscy jesteśmy przeznaczeni przez chrzest święty, przez życie sakramentalne. Zobaczcie, dzieciaczki przygotowują się do pierwszej komunii świętej, przychodzą na mszę świętą. To jest no, początek tej drogi do nieba, tego wszystkiego, co się będzie z nimi później działo. I Pan Bóg, ten wyrzut, dlaczego jesteś tak ubrany, to jest też wyrzut, dlaczego nie żyjesz sakramentami? Dlaczego rezygnujesz z mszy świętej? Dlaczego rezygnujesz z codziennej modlitwy? Dlaczego nie modlisz się ze swoimi dziećmi? To jest wyrzut Pana Boga dla nas, do nas. Te różne pytania odnośnie naszej wiary, odnośnie życia naszego z sakramentami świętymi. Bo to, takie życie ma nas ubrać właśnie tą piękną, odświętną szatę, w której wejdziemy do nieba. I tego nieba, chodzenia w tej pięknej Bożej szacie życzę i Wam, i sobie. Amen. Dzieciaczki wracają na swoje miejsca, a my, drodzy, powstańmy i wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, Jednorodzonego, przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia. Zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem, został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo. I wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Pełni wdzięczności za to wszystko, co otrzymujemy od Pana Boga, zanieśmy do Niego nasze ufne prośby. Módlmy się za Kościół Święty, aby wiernie głosił Ewangelię, był znakiem nadziei oraz jedności dla całego świata. Ciebie prosimy. Módlmy się za rządzących, aby kierowali się dobrem wspólnym, troszcząc się szczególnie o ludzi młodych i potrzebujących wsparcia. Ciebie prosimy. Módlmy się za stypendystów Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, aby dary, które otrzymali, wykorzystali do budowania świata opartego na wartościach chrześcijańskich. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, którzy już odeszli do wieczności, aby byli zaproszeni na ucztę weselną w niebie. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszą parafię, za rodziny, za dzieci, które przygotowują się do pierwszej Komunii Świętej, za młodzież, która także rozpoczęła przygotowania przed sakramentem bierzmowania, za ich rodziców, za ich dziadków, za ich rodzeństwo, aby nasze rodziny, nasza parafia była silna Panem Bogiem. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas tutaj zgromadzonych, abyśmy w codziennym życiu potrafili świadczyć o wierze i miłości, budując świat według wartości Ewangelii. Ciebie prosimy. Wszechmogący Boże, który pragniesz prowadzić nas drogą jedności i miłosierdzia, przyjmij nasze modlitwy i spraw, abyśmy w codziennym życiu byli świadkami Twojej miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Miłosierny Boże, przyjmij nasze modlitwy i dary, które składamy i przez udział w świętej ofierze doprowadź nas do wiecznej chwały przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem. Uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości, razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Józefem, biskupami Jackiem i Maciejem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych, braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Janem Chrzcicielem, ze świętym Janem Pawłem II i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki.

Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie. Powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Dzieci, które jeszcze nie przyjęły Pana Jezusa, przygotowują się do pierwszej komunii świętej. Jeżeli podejdą do balasek, bardzo proszę, żeby miały palec na ustach. To jest wyraźny znak, że nie przyjmują komunii świętej, a proszą o błogosławieństwo.

0: Módlmy się. Wszechmogący Boże, Ty nas karmisz najświętszym ciałem i krwią Twojego Syna. Pokornie Cię błagamy, abyś nam dał udział w Twoim boskim życiu przez Chrystusa Pana naszego.
1: Proszę wysłuchać ogłoszeń. Bardzo się cieszę i bardzo dziękuję rodzicom, że odpowiedzieli na zaproszenie na naszym spotkaniu dla rodziców dzieci pierwszokomunijnych i widzę, że się towarzystwo powiększyło i jeszcze dzisiaj będzie jeszcze jedna rzecz dla Was, czyli po ogłoszeniach księdza proboszcza, ksiądz Jan pobłogosławi różańce i rozdamy potem te różańce każde dziecko, które w tym roku szkolnym przystępuje do Komunii Świętej, otrzyma różaniec. Można się nauczyć odmawiać różaniec na tych spotkaniach, które mamy w tygodniu, czyli poniedziałek, środa i piątek o godzinie 17 w kościele świętego Idziego. Tam jest różaniec, ale też zapraszam, zachęcam rodziców, żeby właśnie poświęcić czas, wytłumaczyć, o co chodzi właśnie w tej modlitwie w domu, jak będziecie. Dzisiaj w Kościele przeżywamy Ogólnopolski Dzień Papieski pod hasłem Święty Jan Paweł II, uczeń misjonarz. W mszach świętych można złożyć do puszek ofiarę na fundusz stypendialny dla uzdolnionej młodzieży z mniej zamożnych rodzin w Polsce. Nabożeństwa różańcowe przez cały październik tu w katedrze codziennie o 17.15 dla dzieci. Jeszcze raz powtórzę, poniedziałki, środy i piątki o 17.00 w Kościele Świętego Idziego. W kalendarzu liturgicznym wspominamy we wtorek błogosławionego Honorata Koźmińskiego, w czwartek świętej Teresy od Jezusa, w piątek uroczystość świętej Jadwigi Śląskiej, głównej patronki Śląska i archidiecezji wrocławskiej, w sobotę świętego Ignacego Antiocheńskiego. We wtorek o godzinie 9.00 msza święta na inaugurację roku akademickiego Akademii Katolickiej we Wrocławiu przewodniczy nasz ksiądz arcybiskup metropolita. We wtorek po mszy świętej wieczornej o godzinie 18.00 nabożeństwo fatimskie wraz z procesją z figurą Matki Bożej Fatimskiej wokół katedry. Zapraszamy do udziału w pieszej pielgrzymce wrocławskiej do Trzebnicy w sobotę 17 października razem z grupą 21 katedralną. Wychodzimy z katedry o godzinie 6 rano, tutaj się gromadzimy. Zapisy na autokar powrotny do Wrocławia można się zapisać w zakrystii, w kancelarii parafialnej oraz za pomocą kodu QR na plakacie. Zapraszamy na rekolekcję przed uroczystością wszystkich świętych i wspomnieniem wszystkich wiernych zmarłych w dniach od 18 do 20 października. Nauki rekolekcyjne prowadzi ksiądz prałat Aleksander Radecki w niedzielę przyszłą podczas mszy świętej o 8.30, o 10.00, o 11.30, o 13.00 i o 18.00 od poniedziałku do środy w przyszłym tygodniu po mszach świętych o godzinie 9.00 i 18.00. Warto wziąć udział w tych rekolekcjach, przypomnieć sobie, zwłaszcza ci, którzy może już gdzieś zapomnieli, nie bardzo rozumieją, na czym polega to święto, więc warto poświęcić czas oprócz części takiej teologicznej, powiedzmy, dostaniemy też praktyczne wskazówki, jak przeżywać uroczystość wszystkich świętych i dzień zaduszny. Na stoliku przed zakrystią dostępne są karty na wypominki za zmarłych w listopadzie. Wypełnione karty na konkretny dzień składamy wyłącznie do oznaczonej skarbony przy stoliku prasowym. Dziękujemy za ofiary składane przy tej okazji. W zakrystii możemy nabyć książkę ojca biskupa Jacka Kiecińskiego Drogi krzyżowe życia w cenie 25 zł. Całkowity dochód jest przeznaczony na renowację organów katedralnych. Jak popatrzycie do tyłu, już się zmieniło w ciągu tego tygodnia, tam na górę jak zobaczycie, już są piętra, już są wiatrownice, już są te niebieskie takie pola, to są kanały, które będą prowadzić powietrze, prawda, stłoczone do tego instrumentu. W zakrystii, tak, w niedzielę 25 października o godzinie 19.00 zapraszamy na wieczór tumski, w którym wezmą udział ksiądz prałat Aleksander Radecki, pani Agnieszka Bugała, i ksiądz rektor Michał Mraczek. Będzie to promocja książki Wywiadu Rzeki z ojcem Aleksandrem zatytułowanej Nikt się tego nie spodziewał. To jest książka wydana z racji jubileuszów ojca Aleksandra, czyli 50-lecia święceń kapłańskich i 75-lecia życia. Po rozmowie koncert w wykonaniu pana Jakuba Tarki, naszego pana organisty, czyli organy, i księdza Jana Kutkowskiego, skrzypce. Na koniec koncertu będzie też można nabyć promowaną książkę. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Są tygodniki Gość Niedzielny i Niedziela. Teraz poprosimy księdza Jana, żeby pobłogosławił różańce.
2: Tak, zapraszam ministrantów tutaj, przede mnie. Powstańmy, drodzy. Módlmy się. Błogosławiony jesteś, Boże nasz Ojcze. Ty pozwalasz nam z wiarą rozważać i sprawować tajemnicę swojego Syna. Przez modlitwę różańcową umacniaj naszą wiarę, abyśmy razem z Maryją, Matką Jezusa, rozważając w sercu Jego tajemnice radosne, bolesne, światła i chwalebne, starali się naśladować je w życiu. Prosimy Cię, Panie Boże, zlej swoje obfite błogosławieństwo na te dzieci, które będą modlić się pobożnie na tych różańcach, aby rozważając tajemnice życia, śmierci i zmartwychwstania naszego Pana i oddając cześć Maryi Dziewicy, Matce Chrystusa i Kościoła, dostąpili chwały zmartwychwstania. Prosimy Cię o to. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Informacja do dzieci i do rodziców, które za chwilkę otrzymają te różańce. Rozdamy je po błogosławieństwie, po pieśni końcowej. Ja wrócę z ministrantami do zakrystii, przebiorę się i przyjdę tutaj do Was i wtedy będzie czas właśnie na to, żebyśmy sobie już te różańce rozdali. Także jeszcze chwilkę proszę zostańcie, a my, drodzy, przyjmijmy dar Bożego błogosławieństwa. Niech ono nas umocni w tym, byśmy ciągle czuli, że jesteśmy zapraszani przez Jezusa na ucztę, czyli do nieba. Pan z Wami.
3: I z Duchem Twoim.
0: Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju.

0: Zakończyliśmy transmisję mszy świętej z wrocławskiej katedry. 5 minut dzieli nas od godziny 11. Wracamy do Radia Rodzina.
1: Tu Radio Rodzina.

0: Reklama.
1: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
2: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
1: To dokąd na wakacje?
2: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
1: A może dalej?
2: Czarterem na La Palmę. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
1: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
3: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
4: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
5: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku, po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
7: Ruszamy z pracami przy budowie nowej drogi dla rowerów. Trasa będzie dwukierunkowa i powstanie przy ulicy Żmigrodzkiej. Od zjazdu na osiedle Polanka do ulicy Broniewskiego. W ramach zadania powstanie również przejazd rowerowy przez ulicę Żmigrodzką. Pojawią się także nowe nasadzenia. Inwestycje dopełni 16 wiązów odmiany Dodoens. Wykonawca ma 8 miesięcy na realizację prac budowlanych. Ich koszt to ponad 2 200 000 zł. Zadanie jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
0: Reklama.
8: 4 minuty po godzinie 11, jeśli chodzi o prognozę pogody, dosyć dobre wiadomości, bo sporo słońca, choć temperatura w tej chwili 12 stopni, a maksymalnie 15, to jednak słońce będzie dominować na niebie, może przez chwilkę o 15 troszkę pokropić, ale to dosłownie momencik, mały przelotny deszcz, twierdzą synoptycy. Poranek jutrzejszy natomiast będzie należał do tych naprawdę zaskakująco chłodnych, tylko 2 stopnie dają nam synoptycy, a jutrzejszy dzień to 13 stopni maksymalnie, po południu też niezbyt dużo. I za Stansfield muzycznie już za chwilkę w Radiu Rodzina. Maciej Staniak z tej strony mikrofonu. Witam serdecznie.
9: Sponsorem prognozy pogody jest bank Crédit Agricole, oferujący nowe, darmowe konto dla Ciebie, Max.

0: Noemi McDonald dla nas śpiewała w Radiu Rodzina, a teraz sobie poczytamy troszeczkę. Powtórka czy Tadełka, czyli popularnego, bardzo sympatycznego, sympatycznej audycji, w której mama z córką czytają książeczki, o nich rozmawiają i zachęcają, żebyście to samo robili ze swoimi dziećmi. Zapraszam serdecznie, czy Tadełko raz jeszcze.
1: Witamy Państwa bardzo serdecznie w kolejnym czy Tadełku. Lucja
2: i Ada.
1: Córka
2: i mama.
1: A dzisiaj chcemy opowiedzieć o książce Języki. Mówiąc wprost, to już nie pamiętam tego tytułu.
2: A bo ten tytuł nie jest taki łatwy do zapamiętania. Gwarno. O językach i gwarach w Polsce. Czy ty wiesz, co to znaczy gwarno?
1: Nie.
2: A na przykład jakbym ci powiedziała, że w tym tramwaju jest bardzo gwarno, to co by to mogło znaczyć?
1: Że dużo ludzi używa różnych języków.
2: Że dużo ludzi ze sobą rozmawia i że jest po prostu dosyć głośno. Ale myślę, że tytuł tej książki jest też taki właśnie dlatego, że między innymi opowiada ona o gwarach. Gwary to tylko jeden z tematów tej książki, ponieważ dowiemy się z niej też sporo ciekawostek w ogóle na temat języka, na temat języków w Polsce i na temat różnych gwar. Ale Łucja, po co my w ogóle używamy języka? Do czego nam jest potrzebny? I nie chodzi mi o ten język, co masz w buzi.
1: No to tego języka używamy, żeby się rozumieć, żeby coś tam powiedzieć, choć jest taka strona jedna w tym, że nie zawsze wie, choć mówi się w jednym języku, na przykład gdybym powiedziała mamie, mamusiu, czytaliśmy dzisiaj Bałtyk, a mama by powiedziała, pojechałeś nad morze i szukałeś, co do ciebie mówią fale, a ja tak naprawdę czytałam przewodnik o Bałtyku. No i to się tak nazywa trochę skrót myślowy. Oni mówią trochę tak o skrócie myślowym.
2: Czyli, że możemy używać jednego języka, na przykład tak jak my teraz rozmawiamy, w jakim języku?
1: Po polsku.
2: Mhm. I możemy się czasem nie dogadać. Czy nam się to zdarza?
1: Właśnie raz nawet tata się ze mną nie dogadał w aucie.
2: Było jakieś nieporozumienie językowe?
1: Powiedziałam, że czytaliśmy Bałtyk, właśnie taką propozycję. No a on pomyślał, że my nad morze pojechałyśmy.
2: Jedna rozkładówka w tej książce jest też poświęcona temu, że możemy się nie rozumieć czasami. A czy pamiętasz, ile jest języków na ziemi? Tak bardziej na przykład, że 7 czy 7 tysięcy?
1: 7 tysięcy.
2: To jest dużo czy mało?
1: Bardzo dużo.
2: Chciałabyś znać ile z tych języków?
1: Wszystkie.
2: Wow. A pamiętasz, gdzie występuje najwięcej języków? W jakim państwie?
1: A tak naprawdę to już nie pamiętam.
2: Okej, to ja ci podpowiem, że jest takie państwo, które leży na Oceanie Spokojnym. Nazywa się Papua Nowa Gwinea i ono jest tylko trochę większe od Polski, a występuje w nim około 840 języków. Sporo, co?
1: Chyba jeszcze więcej właśnie tam w buzi języków.
2: Tak, myślisz, że potrzeba więcej języków w buzi, żeby mówić tyloma językami?
1: No.
2: Myślę, że nikt nie mówi tyloma językami i nikt ich nie zna, ale mieszkańcy Papui Nowej Gwinei właśnie mają dostępne tyle języków. A czy pamiętasz, ile trwała najdłuższa rozmowa na świecie?
1: 2 dni, 1 noc i jeszcze 6 godzin kolejnego dnia. Czyli jeśli chodzi o dni, to 2,5, a jeśli chodzi o noce, 1.
2: Jesteś bardzo blisko, ale jeśli chodzi o noce, to też 2, bo tam były 54 godziny i 6 minut, czyli dzień, noc, jeszcze 6 godzin i chyba jeszcze 6 minut tam było. Powiedz, czy ciebie w ogóle zainteresowała ta książka?
1: No tak w połowie. Czasem jest taka trochę nudna strona, ale ogólnie to ją bardzo lubię.
2: Myślę, że ona jest po prostu troszeczkę trudna.
1: Trochę dla starszych, dla 7-latków trochę.
2: A może nawet jeszcze starszych dzieci, bo jest tutaj bardzo dużo ciekawostek, ale rzeczywiście czasami myślę, że akurat dzieciom w twoim wieku, czyli takim zerówkowiczom, to trochę trudno zrozumieć niektóre rzeczy. Ale może, czy zapamiętałaś, co to znaczy, że ktoś jest dwujęzyczny, bo tego też się z tej książki dowiemy?
1: To znaczy, że używa 2 języków naraz.
2: Mm-hmm.
1: Że u nich w rodzinie można się nauczyć, aż na przykład ma się dostępny niemiecki i polski.
2: A czy byłoby to możliwe, żeby ludzie na świecie mówili wszyscy w tym samym języku? Czy słyszałaś może o kimś, kto podjął się próby stworzenia takiego języka?
1: doktor Ludwik Esperanto.
2: No i jak to się skończyło?
1: Nadal jest dostępny Esperanto, ale już tak nie aż taki popularny. Udało mi się to skończyć przed śmiercią, ale strasznie potem trochę zestarzał.
2: I sporo pracy musiał to włożyć?
1: No.
3: Rozmawiałyśmy o takiej części językowej tej książki, to jest pierwsza część. Druga część to są gwary w Polsce. Czytałyśmy sobie trochę o gwarze w mieszkańców Krakowa. Pamiętasz, którzy tak bardzo przeciągali na przykład ostatnią sylabę i mieli bardzo dużo określeń na spóźnianie się. Czytałyśmy o gwarze podhalańskiej. Trochę też czytałyśmy o gwarze poznańskiej, bo to akurat bardziej bliskie naszemu sercu ze względu na nasze pochodzenie. A trzecia część to są języki w Polsce, czyli języki różnych mniejszości, które w Polsce żyją. Także też się można o nich trochę dowiedzieć. Są też słowniczki, no niektóre wyrazy trudno nie tylko zapamiętać, ale też przeczytać. Mamy też na początku książki, wybrane języki używane w Polsce, umieszczone na mapie i mamy też odniesienia do konkretnej strony, taki trochę inny spis treści nam się tutaj zrobił, a na końcu wybrane gwary polskie i też mamy zaznaczone, gdzie, o której poczytamy. To jest książka dla tych, którzy lubią ciekawostki o języku, którzy chcą właśnie się więcej dowiedzieć na ten temat. Myślę, że nie do takiego czytania może od deski do deski naraz, tylko raczej do wracania, chyba że ktoś jest takim wielkim pasjonatem. Myślę, że na Łucję i na nas jeszcze przyjdzie czas, żeby się bardziej w tę książkę zagłębić, ale nawet właśnie już z przedszkolakami można czytać, można się dowiadywać i myślę, że też dorośli się sporo dowiedzą. Ja przynajmniej się sporo z tej książki dowiedziałam. Ona została wydana przez wydawnictwo Dwie Siostry i Instytut Różnorodności Językowej Rzeczypospolitej. Także polecamy. Życzymy Państwu, żeby w kolejnym tygodniu w Waszych rozmowach, spotkaniach było gwarno i książkę Gwarno o językach i gwarach w Polsce serdecznie polecamy. Ada
1: i Łucja.
2: Do usłyszenia w kolejnym czytadełku.
1: I pamiętajcie, czytajcie z dziećmi. Papatki.

Za 20 minut będziemy mieli godzinę o 12, ale do tego czasu jeszcze będą intencje. Zachęcam i zapraszam, można intencje wysyłać do nas SMS-em pod numer 7148. Zaczynamy SMS-a od słowa intencje, ale oczywiście kiedy się już rozpoczną, można też bezpośrednio na naszą antenę zadzwonić i do intencji się zgłosić pod numerem 71 322 2022. Teraz kawałek, przy którym zawsze lubię sobie pośpiewać, dlatego mikrofon lepiej wyłączę. Oasis i Wonderwall.

0: Radio Lecina.
1: Brzeg.
0: Sek.
1: 94 FM.

Rozpoczynamy intencje. Teraz już można do nas dzwonić. 71 322 20 22 ze swoimi intencjami. Można również w dalszym ciągu wysyłać do nas SMS-y.

0: jest już pierwszy telefon. Witamy serdecznie, można zgłaszać intencje.
1: Cześć Boże, proszę o modlitwę w intencjach wiadomo z Panem Bogu. Bóg zapłać.
0: Dziękujemy pięknie, pozdrawiamy serdecznie.

I mamy pierwsze SMS-y. Matko Boska nieustającej pomocy. Proszę, wstaw się pana za moim mężem Markiem, tatą Jackiem, dziadkami, teściami, szwagrami, za wszystkimi bliskimi i za dusze w czyśćcu cierpiące, żeby osiągnęli życie wieczne. Matko Boska nieustającej pomocy, wstaw się u pana o zdrowie i siły dla mnie Justyny, mojej córki Martyny, mamy Elżbiety, rodzeństwa, szwagra i siostrzeńców.

I kolejny SMS. Bardzo proszę o modlitwę za zmarłych rodziców, Janinę i Rudolfa Nicoś, o radość życia wiecznego dla nich. Bóg zapłać.

0: I kolejny słuchacz jest z nami, witamy na antenie i słuchamy intencji.
1: Módlmy się wspólnie do miłosierdzia Bożego o błogosławieństwo w chorobie dla Ryszarda i dla wszystkich chorych. Dziękuję.
0: Dziękuję pięknie, pozdrawiamy serdecznie i czekamy jeszcze przez kilka minut na kolejne SMS-y i telefony od Państwa.

kolejny SMS z intencją o błogosławieństwo Boże, dary Ducha Świętego oraz opiekę Matki Bożej Dobrej Rady i powrót do zdrowia po zabiegu onkologicznym dla Ireny i Andrzeja. Prosi słuchacz Tomasz.

0: Zbliża się godzina 12. Dziękujemy za wszystkie intencje składane na naszej antenie i zapraszam już na modlitwę Anioł Pański.
1: Wybiła godzina 12, więc zapraszam do wspólnej modlitwy Anioł Pański. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
2: Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
1: I poczęła z Ducha Świętego.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
2: Amen. Oto ja, służebnica Pańska.
1: Niech mi się stanie według słowa Twego.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej.
2: Amen. A Słowo ciałem się stało
1: i zamieszkało między nami.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej.
2: Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko,
1: abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
2: Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez tegoż Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
2: Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków.
2: Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków.
2: Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków.
2: Amen. Pomódlmy się jeszcze. Za zmarłych wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
1: A światłość wiekuista niechaj im świeci.
2: Nie odpoczywają w pokoju wiecznym.
1: Amen.
2: Jeszcze pomódlmy się w intencjach Ojca Świętego papieża Leona XIV i w intencjach słuchaczy katolickiego Radia Rodzina. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
2: Amen.
1: Bardzo dziękujemy za wspólną modlitwę.

Zespół Mysłowic, 18 minut po godzinie 12 w Radiu Rodzina. Teraz o pewnym pomyśle, który mam w głowie od wielu lat. Okazuje się, że też niektórzy mają podobne pomysły. Być może nawet to gdzieś pod Wrocławiem powstanie. Chodzi o połączenie troszeczkę domu opieki dla starszych osób, domu dziecka i takiego, powiedzmy, też formy miejsca, w którym też bezdomne psiaki czy kociaki mogłyby się znaleźć. Te trzy różne światy. To jest uzupełniałyby się moim zdaniem idealnie, bo starsi rozmawialiby z dziećmi, dzieci dostałyby trochę ciepełka, razem by się opiekowali zwierzakami, wszyscy byliby zachwyceni. Na dość podobny pomysł, i tutaj mówię, to jest genialna sprawa, mam nadzieję, że ktoś to kiedyś w końcu wykorzysta. Natomiast na podobny pomysł wpadło więzienie w Stanach Zjednoczonych. Otóż tam przeprowadzono taki pionierski, można powiedzieć, program opieki nad kotami przez osadzonych. I teraz tak, ale żeby dostać kota do swojej celi, to nie można tak hopsiu, po prostu chce kota. Nie, nie, nie. Osadzony musi wykazać się długotrwałym, wzorowym zachowaniem i brakiem naruszeń regulaminu, wtedy w nagrodę dostaje kota. Kot dostaje zabawki, wiadomo, te domki dla kota, wszystko tam sobie można już później kombinować. Co się okazuje, rewelacyjnie to działa, osadzeni odkrywają w sobie tą bardziej delikatną naturę, rozmawiają o kotach, uczą te koty sztuczek, rozmawiają o tych sztuczkach. No, można powiedzieć, mają dla kogo żyć i to spędzanie tego czasu w celi zupełnie zmienia ich sposób i podejście do życia. To też pokazuje, że jednak potrafimy czasami wpaść na genialny pomysł i go zrealizować. Także czekam, aż w Polsce coś podobnego zacznie się dziać. Wiki Gabor.

To była Lenka, teraz piękna historia miłosna przed Państwem i to w dodatku autentyczna. 1977 rok, do tego czasu trzeba się cofnąć. Wtedy to do Indii zjechała piękna Szwedka. Oczywiście przyjechała sobie jako turystka i przyszła do pewnego pana namalować swój portret. A tym panem, który malował, był Pradyumna Kumar Mahanandia. Będziemy go nazwali Kumarem, tak chyba będzie wygodniej. Więc młodzi szybciutko się w sobie zakochali i wzięli ślub według tradycji indyjskiej. No ale Charlotte w końcu nadszedł ten moment, że trzeba było wracać do Szwecji. Chciała ze sobą zabrać właśnie Kumara, tu już będzie szybciej, prawda? Ale okazało się, że on nie ma pieniędzy na bilet lotniczy. No to pewnie pomyśleliście sobie, no to go zabrała ze sobą, zapłaciła, przecież byli małżeństwem i już. Hola hola, nie takie rzeczy. Kumar swoją dumę ma, przyjąć pieniędzy od żony nie chciał. O nie, nie wolno. Nie, nie, trzeba tam jakoś inaczej do tej Szwecji się dostać. I tu się zaczyna piękna historia. Kumar nie odpuścił, wsiadł na swój indyjski rower i przez 4 miesiące z miłości do Szwedki pedałował dzielnie, aż dojechał do niej, do domu. Tak się kiedyś, panowie, z miłości robiło takie rzeczy, a teraz to człowiek by wziął pieniądze, poleciał i już. Nie byłoby historii, tak? Proszę bardzo, jak fajnie sobie powspominać.

A teraz dobra wiadomość dla tych, którzy lubią sobie przed telewizorkiem trochę posiedzieć, ale wiadomo, wtedy brzucho rośnie. I teraz uwaga, nastawcie ucha. Ponieważ okazuje się, że jak się ogląda horrory, ja przyznam szczerze, że ja się daję nabrać na wszystkie horrory. To znaczy, jak oglądam horror, to nie po to, żeby udawać, że ja wiem, co teraz będzie, przecież to tak specjalnie zrobili, tylko ja tak robię, żeby się bać, jak najbardziej. No skoro oni chcą, żebym się bał, to ja się po prostu boję i daję się nabrać na wszystko, absolutnie. Wychodzę, wchodzę, przez palce patrzę, oczywiście później zasypiam z światłem włączonym. No, korzystam ile tylko mogę z tego horroru. Okazuje się, że właśnie takie dość oglądanie z przejęciem pełnym filmu może być dość zdrowe, przynajmniej jeśli chodzi o kalorie. Naukowcy stwierdzili, że podczas aktywnego, czyli takiego właśnie, gdzie przejmujemy się tym, co się dzieje na ekranie, oglądania 90-minutowego horroru, można spalić, drodzy państwo, tyle kalorii, ile podczas 30-minutowego spaceru. Po prostu ze strachu się te kalorie tam spalają w środku, w nas. I tak sobie pomyślałem, że dzisiaj wieczorkiem taka pogoda niespecjalna, to może lśnienie bym sobie zobaczył raz jeszcze, bo moja żona nie widziała. I jakby nie było, 30-minutowy spacer zamiast tego przed telewizorkiem można spędzić.

0: Czas na prognozę pogody. Za oknami troszkę słońca, trochę chmury, no i niestety jeszcze wciąż synoptycy przewidują, że trochę też popadać może. 13 stopni w tej chwili na termometrach, wiatr w porywach osiąga 35 km na godzinę, 15 to maksymalna temperatura, czyli jeszcze 2 stopnie powinno się cieplej zrobić. 15-16 to wtedy przewidują synoptycy przelotne opady deszczu nad Wrocławiem. Uwaga, jutrzejszy poranek będzie należał do najchłodniejszych od wielu dni. Tylko 2 stopnie na termometrach z samego rana, później termometry pokażą 13. Ten tydzień, można powiedzieć, do końca będzie oscylował w granicach 15-16 stopni i sporej ilości chmur.
1: Tu Radio Rodzina.

0: 12 minut po godzinie 13. Czas w Radiu Rodzina na audycję, cykliczną audycję Poznacie Prawdę, czyli próbę odpowiedzi na fundamentalne pytania ludzi wierzących, ale także i poszukujących. Audycja powstaje w naszym zaprzyjaźnionym Radiu Warszawa. Dzięki ich uprzejmości możemy Państwu ją zaprezentować. Zapraszam serdecznie do wysłuchania.
1: Poznacie Prawdę. Na poszukiwania prawdy o Bogu, o Kościele, o człowieku zapraszają Weronika Ostrowska i Kacper Kowalczyk.
2: Kacper Kowalczyk, witam Państwa bardzo serdecznie w programie Poznacie Prawdę na antenie Radia Warszawa. Dziś moim gościem jest ksiądz Robert Wielądek, dyrektor Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin. Szczęść Boże, witam księdza bardzo serdecznie w studiu Radia Warszawa.
3: Szczęść Boże, witam bardzo serdecznie pana redaktora, witam bardzo serdecznie radiosłuchaczy.
2: Taką okazją do naszego dzisiejszego spotkania jest pewna ważna rocznica, myślę, w Kościele. Ważna rocznica, którą Kościół przeżywa, na którą też zwrócił uwagę papież Leon XIV, mianowicie mija 10 lat od adhortacji apostolskiej Amoris Laetitia, dokumentu, który wywołał ogromne dyskusje w Kościele, wywołał także wiele kontrowersji i my może trochę tych kontrowersji wyjaśnimy, ale przede wszystkim chciałbym, żebyśmy w tej rozmowie spojrzeli, jak ten dokument wpłynął na duszpasterstwo rodzin w Polsce, ale także o różnych innych wyzwaniach duszpasterstwa rodzin, towarzyszenia rodzin w Kościele będę chciał z księdzem rozmawiać. Jednak nie mogę zacząć od jednego trudnego tematu i takiej informacji, która ostatnio obiegła internet, obiegła media, zaniepokoiła wiele osób. Jak możemy przeczytać chociażby w mediach społecznościowych Radia Warszawa, w Warszawie uruchomiono pierwsze w Polsce urządzenie do wydawania środków stosowanych przy aborcji farmakologicznej, tak zwany abortomat, zainstalowano przy ulicy Wiejskiej. I myślę sobie o ostatniej pielgrzymce duszpasterstwa rodzin na Jasną Górę, pielgrzymce, która mówiła o tym, że rodzina daje życie, a tutaj taka informacja, że w Warszawie staje abortomat. Mamy różne maty, paczkomaty i tak dalej, a teraz tak trudna rzeczywistość jak aborcja, jak odebranie życia jest znowu zamykane w jakiejś przestrzeni, jakiejś usługi, którą mamy na wyciągnięcie ręki. Jak to skomentować? Co można o tym wszystkim powiedzieć? Jak o tym myśleć, proszę księdza?
3: No to jest takie wydarzenie, które myślę, że trochę nas otrzeźwia, orzeźwia w takiej przestrzeni, żebyśmy nie spoczęli na laurach, że ta cywilizacja życia i śmierci i to starcie jest ciągle aktualne, że tak mi się wydaje, że w pewnym momencie mieliśmy może trochę takiego poczucia, że już jest dobrze, że pewne rzeczy są wyprostowane. A ta rzeczywistość jest pośród nas i ja jak czytałem o tym, to sobie myślę, że tam każda jedna przesyłka to jest jedna czyjaś historia i czyjś dramat. Ja bym chciał, żebyśmy od tej strony na to popatrzyli. Jakaś czyjaś historia, być może niezaopiekowana, niezajęta, to jest, myślę, cały szereg plątanina najróżniejszych historii. Natomiast no, to jest dla nas wyzwanie, bo oczywiście możemy dosyć szybko, łatwo powiedzieć tragedia, dramat, łamanie prawa. To wszystko prawda. Natomiast jako Kościół musimy się zastanowić, jak docierać do takich ludzi, bo czy to będzie paczkomat, czy to będzie wyjazd za granicę, to zawsze będzie ta sama historia i ten sam dramat. I my możemy się oczywiście łatwo gdzieś tam usprawiedliwić, wyciszyć, a te dramaty i tak są dookoła nas. I to jest trochę takie ciągłe przypomnienie i wezwanie dla nas jako do Kościoła, na ile umiemy wejść do ludzi, którzy się gubią, którzy w pewnych dramatach zostają sami. No, ja jak o tym przeczytałem, tak sobie pomyślałem, no to jest ciągłe nasze przypomnienie, nie tylko żebyśmy pięknie głosili, ale żeby ta nasza pomoc była autentyczna. I tutaj, no pan to pięknie połączył z 10. rocznicą Amoris Laetitia, ale od razu mi się przypomina no, jedno z naczelnych haseł tej adhortacji, czyli towarzyszenie. Towarzyszyć takiej kobiecie. Oczywiście, że te historie będą bardzo różne i ktoś z założenia i w ogóle nie jest zainteresowany towarzyszeniem w tej przestrzeni. Podjął decyzję i w ogóle... Ale ile jest takich historii, że ktoś z tym stanem błogosławionym zostaje sam? Że nie ma kogo, nikogo obok, że bardzo często to jest czyjś dramat niesiony samemu. I trochę to takie powiązanie, nie, że my jako Kościół musimy uczyć się takiej pięknej cechy, która się nazywa towarzyszenie. Kościół, który jest towarzyszący.
2: Bardzo często łatwo nam przychodzi się oburzać, łatwo nam przychodzi właśnie stawiać te wysokie, wielkie hasła, nimi manewrować w przestrzeni medialnej, czasem także politycznej, a ksiądz zwrócił uwagę na ten problem od całkowicie innej strony, żeby widzieć te pojedyncze historie. I tak się zastanawiam, przechodząc trochę do tego tematu towarzyszenia właśnie rodzinom, duszpasterstwa rodzin w Kościele. Czy to jest taki temat, o którym można rozmawiać w kategorii jakichś wielkich zjawisk, problemów społecznych, czy może właśnie dzisiaj kluczem do bycia przy współczesnej rodzinie jest takie towarzyszenie w tej codzienności, w tych codziennych wyzwaniach, problemach?
3: Moim zdaniem nasze działania są tym bardziej skuteczne, im jesteśmy bliżej człowieka. Czyli im niżej schodzimy, czyli zaczynamy bardzo często, bardzo wysoko od szumnych haseł, a tak naprawdę z tymi hasłami teraz trzeba zejść do codzienności, do naszych domów, do rodzin, do konkretnego człowieka. To jest, bo jak się zatrzymamy na poziomie haseł, to pewnie nasi radiosłuchacze mogą słuchać i mieć dwie postawy. Albo jedna postawa to będzie taka postawa, co ja mogę, a druga to nie o mnie. A tak naprawdę każdy z nas ma dookoła nas jakiegoś człowieka, który jest w potrzebie i czasami tą pomocą będzie to, że ja z kimś porozmawiam, że do kogoś zadzwonię, że kogoś wysłucham, że komuś chleb kupię, że ja komuś powiem dobre słowo, że ja komuś powiem dasz radę, albo ja po prostu pozwolę, żeby ktoś się przy mnie wypłakał. Czyli od takich haseł z górnego C i z takich dużych deklaracji do po prostu codzienności. To jest to towarzyszenie, o którym mówi papież Franciszek, tak? Być przy człowieku w tej rzeczywistości, którą on odkrywa. W duszpasterstwie rodzin ogólnopolskim hasło towarzyszenie żeśmy przyjęli jako takie hasło na najbliższe 2 lata. Na pewno w tym temacie będzie przygotowany list na święto świętej rodziny, na ten czas właśnie w przestrzeni towarzyszenia, jakby żeby pokazać, że żeby towarzyszyć drugiemu człowiekowi, nie trzeba mieć wielkich środków, nie trzeba mieć wielkich umiejętności, trzeba mieć po prostu otwarte serce.
2: I towarzyszyć może w pewnym sensie każdy, że to jest to zadanie nie tylko dla duszpasterzy, dla diecezjalnych, krajowych, parafialnych duszpasterzy rodzin, dla doradców życia rodzinnego, ale każdy chrześcijanin, każdy wierzący jest zaproszony do takiej właśnie postawy, o której ksiądz wspomniał, że zadzwonię, że zobaczę tą osobę w trudności obok siebie, tak? W swojej rodzinie, sąsiedztwie.
3: I tak naprawdę to jest trochę takie wezwanie też do tego, żebyśmy być może rozeznając nasze osobiste charyzmaty, bo każdy z nas, kto jest ochrzczony, kto przyjął sakrament bierzmowania, otrzymał jakieś dary Ducha Świętego, jakieś konkretne charyzmaty do służby w Kościele i być może czyimś charyzmatem jest właśnie charyzmat towarzyszenia, to znaczy takiej umiejętności bycia przy człowieku, takiego słuchania. I ja znam wiele takich ludzi, przy których człowiek się otwiera po prostu. I trzeba by było ten charyzmat po prostu w Kościele uruchomić i pokazać, że to też jest ważne, że to też jest potrzebne, że my często znowu myślimy o takich charyzmatach, które są widowiskowe, które są spektakularne i nadzwyczajne, a znowu im bardziej zwyczajne, pospolite, tym ważniejsze.
2: Wrócę do tej adhortacji apostolskiej papieża Franciszka Amoris Laetitia, dokumentu, który powstał po synodzie o rodzinie. To był dokument, który wywołał ogromną burzę medialną swego czasu, ale także ogromne dyskusje w Kościele. Wiemy, że nawet kardynałowie potrafili się o ten dokument spierać, dyskutować. Wiemy, że tych komentarzy i w Kościele, i poza Kościołem było bardzo dużo. Oczywiście takim najbardziej, można powiedzieć, kontrowersyjnym, wywołującym dyskusję był fragment, który dotyczył osób, które są po rozwodzie i żyją w ponownych związkach. No i wielka dyskusja przytoczyła się przez Kościół, czy takie osoby mogą przystępować do Komunii Świętej, jak rozeznawać tą ich sytuację. Wiemy, że też duże pytania stawiane były wokół interpretacji tego fragmentu, w zasadzie tych kilku, kilkunastu czy kilkudziesięciu zdań papieża Franciszka, które on zawarł w tym temacie, w tym dokumencie. Wiemy, że różne episkopaty, obozy, różne diecezje podchodziły do tego w różny sposób. Z tej perspektywy 10 lat, jeżeli chodzi o Kościół w Polsce, jakie lekcje Kościół w Polsce wyciągnął z tego dokumentu w kontekście właśnie tej sytuacji osób rozwiedzionych w powtórnych związkach, ale nie tylko? Czy Kościół w Polsce przyjął jakąś jedną interpretację? Czy było tak z tym dokumentem, jak niektórzy wieścili, że to jest otwarcie komunii dla rozwodników, jak niektóre, prawda, złowrogie nagłówki medialne były pokazywane? Czy w tym dokumencie chodzi w ogóle o coś innego?
3: W najbliższych dniach w Rzymie będzie miało miejsce spotkanie papieża Leona z przewodniczącymi Konferencji Episkopatu Polski i przewodniczącym naszego episkopatu arcybiskup Tadeusz Wojda. W maju tego roku zwrócił się do mnie jako do sekretarza Rady do Spraw Rodziny, że chciałby na to spotkanie z papieżem Leonem jechać wyposażony w głos Kościoła, a nie jego indywidualny głos. W związku z tym przygotowaliśmy taki dokument Rady do Spraw Rodziny, który tworzą zarówno osoby duchowne, ale w większości świeccy. 10 lat Amoris Laetitia w Polsce, który później był przepracowywany podczas spotkania Konferencji Episkopatu Polski w Łomży. Księża biskupi mieli pracę w grupach, swoje sugestie do tego dokumentu. I to jest głos Kościoła w Polsce. 10 lat tej adhortacji w Polsce. I tam bardzo mocno zwróciliśmy na to uwagę, że odbiór medialny tej adhortacji bardzo zawęził ten dokument. Tak naprawdę to jest dobra nowina o pięknie życia małżeńskiego i rodziny, a został tak naprawdę dosyć szybko zredukowany do jednego przypisu.
2: No tak, bo to w zasadzie był fragment i do tego przypis. I o ten przypis się cała ta dyskusja toczyła.
3: Podczas gdy inne rozdziały, które pokazują piękno życia małżeńskiego, realizm życia małżeńskiego, piękne odniesienia biblijne, cały realizm przygotowania towarzyszenia, narzeczeństwa, absolutnie uważam zjawiskowy, jedyny i niepowtarzalny, pierwszy raz w historii ktoś zajął się duchowością małżeńską w tym dokumencie. Do tej pory, jak sobie myślimy o duchowości, to myślimy o duchowości ignacjańskiej, karmelitańskiej, franciszkańskiej, a papież mówi, nie, małżeństwo ma swoją duchowość, duchowość małżeńską. I dla mnie to jest absolutnie genialny dokument, który po prostu pokazuje małżeństwo od różnych stron. Mało tego, myśmy 5 lat temu na potrzeby pięciolecia adhortacji Amoris Laetitia wpadli na pomysł, żeby w naszej diecezji każdy punkt tej adhortacji przeczytało inne małżeństwo. Myśmy to nagrywali, wrzucaliśmy w media społecznościowe Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Warszawsko-Praskiej i później wiele tych małżeństw do mnie mówi, proszę księdza, no ksiądz nas poprosił o przeczytanie jednego punktu, to żebyśmy wiedzieli, o czym czytamy, przeczytaliśmy całość. To jest to u nas. My się tam bardzo odnajdujemy. Ten dokument napisał ktoś, kto zna życie małżeństw, zna życie rodzin. I teraz to jest trochę takie nasze żadanie, że jak wiele osób słyszy Amoris Laetitia, to od razu właśnie idzie w taki kanał, nie? Bo to najprościej, nie? Przypiąć jakąś łatkę, przypiąć jakiś schemat, wprowadzić jakiś schemat. Natomiast to dlatego też Kościół, jak rzadko do którego dokumentu, bo ja nie kojarzę, żeby jakoś tak było przeżywane pięciolecie, jakieś adhortacje, encykliki, a teraz pięciolecie, dziesięciolecie. Dlaczego? Bo dotykamy rzeczy fundamentalnych i najważniejszych, jakie jest życie małżeństwa i rodziny i mamy tego świadomość, że tutaj było wiele przekłamań i wiele takich postaw redukujących, zajmujących się tak naprawdę jakąś oczywiście ważną przestrzenią, ale nie najistotniejszą, tak? Bo jakby ten dokument naprawdę zajmuje się codziennością życia małżeńskiego.
2: Dziękuję, że ksiądz to powiedział. Kiedy rozpoczynaliśmy ten nasz nowy cykl audycji Poznacie Prawdę w Radiu Warszawa, to też postawiliśmy to sobie na cele, żeby spokojnie pewne tematy wyjaśniać. I ja oczywiście zacząłem bardzo świadomie tym medialnym spojrzeniem na Amoris Laetitia, chcąc może trochę ten mit rozwiać i wejść głębiej w ten dokument. Tak jak ksiądz wspomniał, wyjątkowe jest to, że przeżywamy dziesięciolecie dokumentu. Tak jak ksiądz mówi, to się rzadko zdarza. No ja jeszcze w encyklikach społecznych kojarzę tych największych, Rerum Novarum, czy tych Jana Pawła II, że takie te okrągłe, wielkie rocznice, 50-100 lat jakoś tam przeżywaliśmy. A tutaj mamy dziesięciolecie, no i mamy spotkanie przewodniczących Konferencji Episkopatu. To się rzadko zdarza. Ja chyba, przynajmniej ja, ostatnie takie spotkanie kojarzę zwołane przez papieża Franciszka w kwestii kryzysu ochrony małoletniej w Kościele. Czyli to naprawdę bardzo palące, bardzo, bardzo ważne tematy. I chciałbym jeszcze wrócić do tego dokumentu, o którym ksiądz wspomniał, który został przygotowany przez Radę do Spraw Rodziny, nad którym pracowali biskupi. Z czym jeszcze arcybiskup Tadeusz Wojda jedzie na to spotkanie, w zasadzie je rozpoczyna, bo rozmawiamy na jego progu. Jakie wnioski Kościół w Polsce proponuje po tych 10 latach od wydania Moris Laetitia przez papieża Franciszka?
3: Można by powiedzieć w tym dokumencie, już w samym podsumowaniu, w streszczeniu tego dokumentu, kilka najważniejszych punktów. Pierwszy punkt dotyczył przygotowania młodych do sakramentu małżeństwa, bo duszpasterstwo rodzin jest takim duszpasterstwem, który bardzo mocno musi zwracać uwagę na to, jak niesamowicie zmienia się świat, niesamowicie zmieniają się ludzie, którzy o ten sakrament proszą, do tego sakramentu się przygotowują, że to nie może być tak, że my powiemy, mamy wypracowany jakiś program, który funkcjonuje od 50 lat, od 30, tylko ciągle tak naprawdę przyglądamy się tej rzeczywistości, co dodać, co zmienić, co dzisiaj już nie jest potrzebne. Dla mnie na przykład bardzo takim ciekawym głosem ludzi, którzy są jakoś związani z Kościołem, powiedzieli: proszę księdza, już dzisiaj już za dużo psychologii w tym jest. To było bardzo ciekawe, bo tak sobie myślę, 10 lat temu myśmy pewne rzeczy dodawali. My już jesteśmy z takiego pokolenia, gdzie co drugi jest już po terapii. Tak, kiedyś takie, nie wiem, zajmowanie się emocjami, motywacjami, to było coś, co było absolutnie nowe, a oni dzisiaj mówią, my to już naprawdę świetnie znamy. Więc to też są takie ważne głosy. Czyli pierwsze to jest ten dynamizm zmiany przygotowania młodych do sakramentu małżeństwa.
2: I zanim przejdziemy do kolejnych wniosków, zapraszam Państwa na krótką przerwę. Za chwilę wracamy do naszej rozmowy z księdzem Robertem Wielątkiem, dyrektorem Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin.
1: Poznacie prawdę.

0: dla nas jest to temat po części nowy, chociaż też nie do końca, bo wiele już tych przestrzeni towarzyszenia w duszpasterstwie rodzin czy w duszpasterstwie parafialnym mamy. Natomiast znowu, my musimy się przyglądać i zastanawiać, jakie są potrzeby ludzi w kościele i jak mamy na nie reagować. Czyli pierwsze to jest towarzyszenie, chociaż dokument Amoris Laetitia bardzo mocno zwraca uwagę na towarzyszenie młodym małżeństwom. Towarzyszenie w pierwszych 5 latach sakramentu małżeństwa i tutaj wydaje mi się, że to jest trochę zadanie dla kościoła. Trzeci punkt tego dokumentu to towarzyszenie, ale w jaki sposób przygotowywać dzisiaj ludzi do tego, żeby w sposób właściwy tę przestrzeń towarzyszenia podejmowali. Kolejny punkt tego dokumentu, z którym jedzie ksiądz arcybiskup na spotkanie w Rzymie, to jest ciągła troska o rozwój poradnictwa specjalistycznego. Tak, żeby ludzie, którzy doświadczają różnych trudności, kryzysów, żeby w przestrzeni Kościoła znaleźli pomoc. I ostatni punkt to jest kwestia wypracowania pewnych wspólnych zasad pracy z osobami, którzy żyją w powtórnych związkach. Mhm. To nawet nie tylko na poziomie Polski, ale też i potrzeby wypracowania pewnych wspólnych zasad dla duszpasterstwa na poziomie Kościoła, całego Kościoła. Powszechnego Kościoła, tak, żeby to nie było tak, że inne zasady dopuszczające do pełni Eucharystii, nie wiem, mamy w Niemczech, a inne zasady mamy w Polsce, nie? I myślę, że to też będzie... Znowu nie chciałbym, żeby to spotkanie się tylko do tego zawęziło, proszę zobaczyć, że wymieniam to jako ostatni punkt, bo można powiedzieć, ten dokument został odwrotnie odczytany, że nie zaczęliśmy od dotarcia do tych, którzy żyją sakramentem małżeństwa, tylko od tych, którzy gdzieś w tej przestrzeni się pogubili, żebyśmy też zachowali właściwe proporcje.
1: Mówi ksiądz o tym przygotowaniu do małżeństwa. Tak sobie porównuję to do przygotowania do sakramentu kapłaństwa. Co najmniej 6 lat seminarium, w zasadzie 7 już w większości seminariów, czasem jeszcze dodatkowe czas rozeznawania, praktyki, formacja stała księży, a w rodzinach no nie ma tak sztywnej formy przygotowania. Oczywiście niemożliwe byłoby zrobienie studiów przygotowujących do zawarcia małżeństwa i pewnie nie o to chodzi. Ale czasem właśnie to jest moje pytanie. Czy my trochę zaniedbujemy to przygotowanie do małżeństwa, czy może nie powinniśmy aż tak szukać jakichś specjalistycznych form, jakichś nowych kursów, szkoleń, bo przygotowanie do sakramentu małżeństwa jest w zasadzie całe życie człowieka przed ślubem, czyli dojrzewanie, dzieciństwo, dojrzewanie, obserwowanie rodzin wokół siebie, małżeństw wokół siebie, swoich rodziców.
0: No tylko pan tematu, który ja bardzo często podejmuję, dokładnie odwołując się do słów papieża Franciszka, który właśnie mówił, że Kościół jako matka wszystkie swoje dzieci powinien kochać tak samo. I właśnie papież pokazuje to zróżnicowanie, bo mówimy o dwóch równorzędnych sakramentach w służbie komunii, jakim jest sakrament małżeństwa i sakrament święceń, i mamy ogromną dysproporcję. Bo 7 lat, już dzisiaj 7 lat przygotowania do sakramentu święceń i coraz częściej jeden weekend przygotowania do sakramentu małżeństwa. Moim zdaniem te założenia, o których pan mówi, że całe życie się przygotowujemy do życia sakramentem małżeństwa, no to w takim świecie, którego już dzisiaj nie ma. Bo to jest tak, że tego typu założenia mówią, że żyjemy w świecie, gdzie mamy wierzące społeczeństwo, mamy pełne rodziny i mamy przychylną kulturę.
1: Nie mamy żadnego z tych punktów tak naprawdę w takim dominującym...
0: Dokładnie. I moim zdaniem tutaj to, że my dzisiaj zawężamy to przygotowanie, bo współczesny człowiek się spieszy, bo współczesny człowiek nie ma czasu, to jest tylko zgoda na to, że będziemy mieli coraz więcej małżeństw w kryzysie, coraz więcej trudności. To nie jest tak oczywiście, że my jesteśmy, to ja sam jestem księdzem od 20 lat i mam tego świadomość, że 7 lat przygotowania, 6 lat w moim przypadku przygotowania powodowało, że nie przyszły żadne kryzysy czy trudności, to nawet nie chodzi o to. No ale ta świadomość rangi i ważności, tak? Jeżeli my pokazujemy, że do czegoś można się przygotować w weekend, to też jakby nie pokazujemy, jak to jest istotne i ważne, tak? Oczywiście, że tak jak w przypadku księży mówimy o czymś takim jak formacja permanentna i że ciągle musimy się rozwijać, tak sobie myślę w przypadku małżeństw, ja trochę miałem takie swoje powiedzenie, albo formacja, albo frustracja i albo będziemy w pewnych rzeczach wzrastać, albo będziemy się frustrować i nawzajem na siebie złościć. No tutaj trzeba znaleźć trochę złoty środek.

0: I dlatego dokumenty Kościoła dzisiaj mówią o potrzebie przepracowania, przygotowania do sakramentu małżeństwa w klucze katechumenatu. To znaczy takiego przygotowania, jakie miał pierwotny Kościół do sakramentu chrztu. Czyli droga, która jest rozciągnięta w czasie, ale bardzo mocno we współpracy z tymi, którzy żyją tym sakramentem, którzy są dla nas świadkami. I dzisiaj jakby Kościół, i to jest kolejny punkt, o którym zapomniałem powiedzieć, i to też jest właśnie takie wezwanie trochę do nas, żebyśmy się zastanawiali, w jaki sposób dzisiaj z jednej strony pogodzić to, że żyjemy w takim świecie, który mówi nie mamy czasu, a z drugiej strony mamy pokazać, że nie da się przygotować do życia sakramentem małżeństwa, jeśli gdzieś tego czasu dla siebie nie znajdziemy, nie zagospodarujemy.
1: Dla mnie też piękne jest to, co pisze Leon XIV, zapraszając przewodniczących episkopatów, komentując 10 lat Amoris Laetitia, kiedy pisze, że musimy nauczyć się przywoływać piękno powołania do małżeństwa właśnie poprzez uznanie kruchości, tak aby rozbudzić ufność w działanie łaski chrześcijańskie, pragnienie świętości. Papież mówi to, co trochę już też tutaj przewijało. Pięknie małżeństwa, ale jednocześnie od razu pokazuje jego kruchość. A my dzisiaj widzimy masę małżeństw, które się rozpada, masę małżeństw, które nie jest w stanie przetrwać pierwszych kryzysów. Bardzo szybko się te małżeństwa rozpadają, są bardzo, bardzo kruche. I tak jakby papież nie mówi, że jak weźmiecie ślub z prawdziwą wiarą, to małżeństwo nie będzie kruche, to ono się nie rozpadnie, czy nie będzie narażone może na ten rozpad, tylko uznanie tej kruchości rozbudzi ufność w zaproszenie Pana Boga, w działanie łaski. Czy ja dobrze rozumiem te słowa Leona XIV?
0: No ale tak naprawdę to jest, w tych słowach jest duch Amoris Laetitia, bo taki jest ten dokument. Że właśnie ten dokument pokazuje naszą kruchość, naszą słabość. Mało tego, tak naprawdę to jest w najczystszej formie antropologia chrześcijańska, która po prostu pokazuje prawdę o człowieku i potrzebę Bożej łaski, otwartości na to, żeby tak naprawdę zacząć żyć tym sakramentem. I to mocno też ten dokument Amoris Laetitia, to wydaje mi się, że to jest jedna z takich rzeczy, która się chyba jakoś przebiła, że moment sakramentu małżeństwa to nie jest koniec, to jest początek. Mhm. To jest sakrament drogi, to jest sakrament życia pernamentnego, ciągłego odkrywania, sięgania do tego sakramentu. I tak naprawdę żeby chcieć z tego korzystać, trzeba najpierw stanąć w prawdzie o tym, kim jestem. Jeśli ja odkryję w sobie i zobaczę, że sam siebie jestem kruchy, że sam siebie łatwo się irytuję, że sam siebie łatwo mi być egoistą, trudno mi być darem dla tego drugiego, no bo tak naprawdę sakrament małżeństwa jest sakramentem ludzi, którzy chcą żyć jako dar dla tego drugiego. I teraz bardzo często jest we mnie to pragnienie, jest we mnie ta tęsknota, tyle tylko, że odkrywam o własnych siłach nie potrafię. No to po to jest właśnie sakrament. To jest sakrament, który nas, można powiedzieć, ontologicznie zmienia i daje nam taką zdolność do tego, żeby odwołując się do tego sakramentu, korzystając z tego sakramentu, że to nie jest sakrament 45 minut. Kiedyś tam ktoś wspomina, myśmy się ożenili, myśmy się wzięli sakrament małżeństwa 20 lat temu. Wy żyjecie tym sakramentem w każdej jednej minucie tego i ciągle możecie się do tego sakramentu odwoływać, tak? Że to nie jest taki resentyment, takie wspomnienie o kiedyś to płynęło, dzisiaj wyschło. Nie. To jest ta obietnica Pana Boga, że Jego łaska, źródło łaski jest ciągle pełne, ciągle życiodajne.
1: A co w sytuacji osób, które mają poczucie, że ta droga, że ta rzeka jednak wyschła? Co w sytuacji osób, którym małżeństwo się rozpadło, bo na przykład pojawiła się zdrada, bo pojawiło się jakieś ogromne nadużycie zaufania. Te osoby nie są dziś razem, ale na przykład pojawia się inna osoba w ich życiu, pojawia się jakiś nowy związek. Czy takie osoby też mają miejsce w Kościele?
0: Na mocy sakramentu chrztu każdy ma swoje miejsce w Kościele. To jest absolutny truizm. Natomiast moje doświadczenie towarzyszenia różnym osobom, także po zdradzie, także po opuszczeniu. No każda historia jest, jak to się mówi, co chatka, to zagadka. Za każdą tą historią stoi tak naprawdę na inne rozwiązanie. Pytanie jest też, czy myśmy ze swojej strony zrobili wszystko, żeby ten sakrament uratować. Wydaje mi się, że to jest też jedno z takich owoców Amoris Laetitia, także w Polsce. Chyba coraz mocniejsze także takie uświadomienie, że my jesteśmy wspólnotą Kościoła, która jest wspólnotą otwartą na każdego człowieka, także tego pogubionego. I uczymy się gdzieś tego towarzyszenia, tak? Wydaje mi się, że jakby ten dokument Amoris Laetitia jakby chce nas wybić trochę z takiego przekonania, że my już wszystko wiemy, jak należy prowadzić duszpasterstwo, ale też to jest to, co mówił papież Franciszek. Wydaje mi się, że to jest to, co mówił na Światowych Dniach Młodzieży chyba w Krakowie, żeby zejść z kanapy i wyjść do świata, to także to jest właśnie wezwanie do Kościoła, nie? Żeby nie ucieszyć się tylko tymi, którzy w tym Kościele są, którzy odkryli, że tutaj mają swoje miejsce, bo ile jest właśnie takich ludzi, którym w życiu się nie udało i wyszli z takiego założenia, że dla nas już tej przestrzeni w Kościele nie ma. Tak sobie myślę, jak myśmy gdzieś odeszli jednak od prawdy Kościoła, no bo jak popatrzymy sobie na początki Kościoła i na wspólnotę 12, no to tam raczej trudno powiedzieć, żeby to była wspólnota idealnych, takich, którzy się nigdy nie pogubili, którzy zawsze byli prawowierni, którzy nigdy nie mieli wątpliwości. I ta prawda początku jest, myślę, wydaje mi się bardzo ważna. Także to wracanie do tej rzeczywistości. No ja pamiętam takie rekolekcje kapłańskie, które prowadził dla księży papież Franciszek. I on tam bardzo mocno użył takiego sformułowania, że grzech jest rezerwuarem Bożej łaski. No pamiętam, że mnie to wtedy tak jakoś zakłuło, dotknął, ale tak sobie pomyślałem, że to jest trochę taki paradoks, że miejscem, w którym najbardziej gdzieś doświadczam Bożej miłości, to jest mój grzech i moja słabość. Bo tam najmocniej Pan Bóg mi mówi, kocham cię. Pomimo tego, że jesteś draniem, pomimo tego, że się gubisz, ja ciebie kocham. Nie? I to jest prawda do każdego z nas, nie? Że jakoś najbardziej Pana Boga doświadczamy w tych miejscach, w których jakoś doświadczamy tej swojej kruchości. I myślę, że papież Leon chce nam po prostu to przypomnieć, nam i całemu Kościołowi.
1: Może to jest jakiś wyrzut sumienia dla nas, dla Kościoła, i takie przypomnienie, że nie ma już takich generalnych odpowiedzi, tylko że trzeba wyjść i szukać, że trzeba szukać tych poszczególnych rodzin, które mają może bardzo skomplikowaną sytuację, bo może żyją w powtórnym związku, a może żyją od początku w związku, który nigdy nie został zawarty sakramentalnie. Może to jest wezwanie dla naszych parafii, dla naszych wspólnot parafialnych, żebyśmy szukali takich rodzin i każdą indywidualnie przez takie osobiste spotkanie próbowali włączyć do Kościoła i raczej szukali tego, za co można, że tak powiem, złapać tej ręki wyciągniętej, za którą przyciągnąć, a nie powodu, dla którego można byłoby wykluczyć.
0: Przede wszystkim wydaje mi się, żebyśmy przestali się nawzajem siebie bać. Bo ja pamiętam, wiele lat temu zostałem poproszony o prowadzenie rekolekcji dla duszpasterstwa osób żyjących w powtórnych związkach i oni na koniec mówią, bo ksiądz się nas nie bał. To mnie jakoś tak sobie pomyślałem, ale oni mówią, my często doświadczamy, że ludzie trochę tak nas, trochę jak trendowatych na zasadzie. Wydaje mi się, że tego jest w Kościele coraz mniej dzisiaj, ale ja bym trochę w taki sposób całościowy na to popatrzył, nie tylko zawężał akurat do tej przestrzeni, tylko żeby w nas było takie trochę przekonanie, jesteśmy w roku duszpasterskim uczniowie misjonarze, nie? Żebyśmy tak każdy ochrzczony pomyślał o sobie, co ja mogę zrobić, żeby kogoś przyprowadzić do Jezusa. Nie tylko tych, którzy żyją w potwornym... O, to jest też ważne, ale nie tylko tych. Ta gama kolorów jest naprawdę dużo bardziej bogata, niż nam się wydaje. I ta radość, nie? Na przykład, że ja mogę pomóc komuś i dzięki temu ktoś będzie żył sakramentami, albo ktoś po prostu będzie w tym Kościele, ale w taki sposób nie, że został kiedyś ochrzczony, tylko że jest na liturgii, że jest we wspólnocie Kościoła. I to jest trochę takie nasze zadanie.
1: 10 lat Amoris Laetitia i bardzo szybko zmieniający się świat. Czy ta rocznica, to dziesięciolecie jest bardziej okazją do tego, żeby Kościół zastanowił się może nad nowym dokumentem i nowymi problemami? Czy może, żeby jeszcze raz odkrył ten dokument i poszukał odpowiedzi na te zmieniające się zjawiska wokół nas?
0: Z całą pewnością, i myślę, że wszyscy o tym doskonale wiemy, świata nie zmieniają dokumenty. Możemy co roku pisać nowy dokument. Świat zmieniają ludzie, którzy dają się poruszyć. Ludzie, którzy odkryją. Ludzie, którzy po prostu spotkają Boga. I to jest czysta Ewangelia, nie? Że wszyscy ci, którzy autentycznie spotkali Jezusa, biegli z tą prawdą do innych. Nie chcieli się tym dzielić. Powołanie pierwszych apostołów. Brat przyprowadza brata. Dzielimy się tym doświadczeniem. I to jest trochę na takiej zasadzie prawda tego dokumentu. To nie chodzi o to, że my potrzebujemy nowych inspiracji. My tak naprawdę potrzebujemy gdzieś z jednej strony po pierwsze poczuć się, że ja coś mogę, że ja mam jakąś sprawczość, że każdy z naszych słuchaczy autentycznie w kościele ma jakąś sprawczość, dlatego, że ja mogę i nie muszę się pytać księdza proboszcza, czy ja mogę porozmawiać z moim sąsiadem. Czy ja mogę do kogoś zadzwonić? Czy ja mogę w najprostszy sposób komuś, z kimś podzielić się moim doświadczeniem spowiedzi, moim doświadczeniem przeżywania kruchości swojego małżeństwa? Pamiętam takie, kiedyś takie spotkanie młodych małżeństw, przychodzi nowa para i ta dziewczyna do mnie mówi, proszę księdza, jakie to dla nas było takie mocne, jak żeśmy zobaczyli, że naprawdę nie tylko my przeżywamy pewne problemy, bo myśmy uważali, że wszyscy tak żyją idealnie, a żeśmy się nawzajem posłuchali, się okazuje, że wiele osób z jakimiś trudnościami się mierzy. I to jest właśnie prawda tego dokumentu. Nie, żebyśmy się chcieli dzielić prawdą, otwierać się. I to jest naprawdę najprostsza forma towarzyszenia, którą mówi ten dokument.
1: I z tym przesłaniem zostawiamy naszych słuchaczy. Każdy z nas w Kościele ma sprawczość. To jest ta sprawczość wynikająca ze chrztu. To jest to nasze wezwanie do tego, żeby być misjonarzem w tym świecie, który jest wokół nas. I tak jak ksiądz powiedział, nie trzeba pytać swojego proboszcza o zgodę, żeby pójść i porozmawiać ze swoim sąsiadem. I może to będzie zaproszenie dla naszych słuchaczy wynikające z tego naszego spotkania w audycji. Poznacie prawdę, ksiądz Robert Wielądek był moim i Państwa gościem na antenie Radia Warszawa. Bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie.
0: Ja bardzo serdecznie dziękuję. Tak sobie myślę, jaki świat będzie piękniejszy, jak każda osoba, która wysłucha tej audycji, wykona jeden telefon albo odbędzie jedną rozmowę. Naprawdę świat już stanie się inny.
1: Oby tak się stało.
2: Poznacie prawdę. Audycja została przygotowana przez Radio Warszawa w ramach współpracy Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich. Tu Radio Rodzina.

Autopromocja. Europa to nie tylko wielka polityka, to także codzienne życie naszych rodzin. W Radiu Rodzina rozmawiamy o najważniejszych sprawach, którymi żyje Unia Europejska i o tym, co znaczą one dla nas w Polsce, na Dolnym Śląsku. Zapraszamy w każdy trzeci wtorek miesiąca po godzinie 16:30. Audycja Bliżej Europy na antenie Radia Rodzina oraz na www.radiorodzina.pl/UE. Partnerem audycji jest Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej. Autopromocja.

0: Reklama.
1: Lato się skończyło. Zoo? Nie. Zoo Wrocław jest otwarte przez cały rok, a wrzesień ma coś, czego nie mają wakacyjne miesiące. Ciszę, kolory i pogodę w sam raz na spacer. W każdy czwartek bilety dla seniorów w promocyjnej cenie. Październik to miesiąc seniora w Zoo Wrocław. Szykujemy dodatkowe atrakcje. Zoo Wrocław. Zobacz, pokochaj, pomóż ochronić.
2: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
3: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
4: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
3: To dokąd na wakacje?
4: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
3: A może dalej?
4: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
3: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
5: Umowa podpisana. Za blisko 2 miliony złotych ruszamy z projektowaniem zupełnie nowego węzła komunikacyjnego przy ulicy Suchej. Sercem projektu będzie dwukierunkowa trasa autobusowo-tramwajowa połączona z ulicami Pułaskiego, Chubską i Borowską oraz wygodne podwójne perony. Zyskamy też nowe drogi dla rowerów, chodniki i nowoczesne oświetlenie. Przed projektantem 22 miesiące prac. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
0: Reklama.
6: 13 stopni na termometrach, 15 ma być maksymalnie. Niestety dość dużo chmur i przelotne opady deszczu będą nam dzisiaj towarzyszyć prawie do końca. Wiatr w porywach może osiągnąć ponad 40 km. Jutrzejszy poranek będzie należał do bardzo chłodnych. Szykujcie się na tylko 2 stopnie nad ranem w poniedziałek, a w ciągu dnia niewiele więcej, bo 13. Sporo chmur, ale też już ma powoli się przedzierać słońce.
7: Tu Radio Rodzina.

17 minut po godzinie 14. Teraz chciałem Państwa troszkę przestrzec przed Thanosem, tak przynajmniej media go nazwały. To jest mężczyzna, którego można spotkać, bo chodzi po wrocławskim rynku z taką gnijącą ręką. Parę lat temu już dawał się we znaki, był bodajże aresztowany, wyszedł na wolność i chyba niczego się nie nauczył oraz ta ręka wciąż chyba nie jest zaleczona, bo zaczął znowu terroryzować wszystkich ludzi, którzy gdzieś w restauracjach wokół rynku sobie siedzą. Zaczepia ludzi, podchodzi, jest dość nieuprzejmy, niemiły. Ja pamiętam, miałem z nim dwa razy chyba kontakt. Potrafi podejść i włożyć tą gnijącą rękę na przykład do zamówionego przez was dania. No już wiadomo, że wy go raczej nie zjecie. A on pewnie chętnie opluł pracownicę restauracji. Tutaj sobie czytam. Często jest w restauracji wega, ale nie tylko tam chodzi wokół rynku. Więc uważajcie, jak sobie poradzić z tym człowiekiem. No ostatnio była ta sytuacja, kiedy wzywano policję czy straż miejską. Miejmy nadzieję, że do niczego nieprzyjemnego tym razem znowuż też nie dojdzie i jego ręką ktoś w końcu się zajmie i może mu ją wyleczy. To mogłoby pomóc zdecydowanie.

Oj, basiści mieli teraz swojego faceta do posłuchania. To Level 42, a tym basistą oczywiście jest wokalista i basista Mark King, podziwiany za bardzo szybką i zręczną grę na tymże instrumencie. 33 minuty po godzinie 14. Wczoraj mówiłem, że zapraszam na wygrany mecz z Śląska Wrocław z Lechem Poznań. No, inaczej przecież nie można by było powiedzieć. Tymczasem jednak ci z Państwa, którzy może nie wiedzą, a zostaliśmy pokonani, żeby nie powiedzieć rozbici nawet. 1-4, tak to wyglądało wczoraj, za to przy bardzo dobrej frekwencji, czyli jednak udało się namówić ponad 33, prawie 34 tysiące kibiców. To musiał być naprawdę niezły doping. No ale Lech okazał się zdecydowanie lepszy, zresztą jest chyba drugi w tej chwili, jeśli chodzi o ekstra klasę. A kolejny mecz Śląska, my jesteśmy na przedostatni, jakoś tak mi się coś wydaje. Kolejny mecz Śląska Wrocław 17 października na wyjeździe z Motorem Lublin. To będzie ten wygrany mecz Śląska Wrocław. Trzymamy kciuki oczywiście.

0: Tak, nigdy nie wiedziałem, co znaczy ten tytuł. Uptown Girl, Bill Joel, teledysk pamiętam doskonale. Uptown Girl to, słuchajcie, dziewczyna z wyższych sfer, żeby tak już było wszystko jasne, komuś też nie świtało, co to jest. 42 minuty po godzinie 14, teraz przejażdżka naszym takim wehikułem czasu, ale na razie tylko możemy sprawdzać, co działo się w muzyce. Jeszcze nie wszystko dopracowane. 11 dzień października, co działo się w muzyce na przestrzeni lat, to już teraz kalendarium muzyczne w Radiu Rodzina. Zapraszam.
1: Października 1957 roku w Manchesterze na świat przyszedł Chris Joyce, perkusista i jeden z założycieli zespołu Simply Red. Prezentowana kompozycja to pierwszy singiel formacji wydany w 1985 roku. Utwór odniósł międzynarodowy sukces, docierając do pierwszej dwudziestki we Wielkiej Brytanii i Irlandii.

1974 roku amerykański muzyk folkowy John Denver zajął pierwsze miejsce na brytyjskiej liście przebojów piosenką Annie's Song. Piosenka była dedykowana żonie Denvera. Dokładnie 23 lata później muzyk zginął w katastrofie lotniczej. Jego eksperymentalny samolot runął do wód zatoki Monterey w Kalifornii.

11 października 1946 roku urodził się Darryl Hall, współzałożyciel i wokalista duetu Hall and Oates. W latach 80. z Johnem Oatesem odnieśli liczne sukcesy na listach przebojów Billboardu.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
3: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: tego świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie.

0: Reklama.
1: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw w każdym wieku. Po każdej lekcji gratis dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
2: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
3: Szukasz stabilnej pracy we Wrocławiu? Zostań kierowcą autobusu miejskiego. MPK oferuje bezpłatne szkolenie na prawo jazdy kategorii D. Wynagrodzenie od 8020 zł brutto na start i bogaty pakiet benefitów. Weź kurs na dobrą pracę. Aplikuj na www.mpkwroc.pl. Zakładka kariera, / oferty pracy.
4: Lato się skończyło. ZOO? Nie! ZOO Wrocław jest otwarte przez cały rok, a wrzesień ma coś, czego nie mają wakacyjne miesiące. Ciszę, kolory i pogodę w sam raz na spacer. W każdy czwartek bilety dla seniorów w promocyjnej cenie. Październik to miesiąc seniora w ZOO Wrocław. Szykujemy dodatkowe atrakcje. ZOO Wrocław. Zobacz, pokochaj, pomóż ochronić.
0: Reklama.
5: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
6: Słowo daję. O niedzielnych czytaniach rozmawiają Aleksandra Mieczyńska i profesor Adam Regiewicz.
7: 28 niedziela zwykła w ciągu roku. Kolejne fragmenty, przy których się zatrzymujemy. Profesor Adam Regiewicz.
8: Dzień dobry.
7: Dzień dobry. I Aleksandra Mieczyńska. Stary Testament na początek, prorok Izajasz, psalm 23. We fragmentach, co dziwne, bo to krótki psalm, ale tak jest. Izajasz na początek.
9: Z księgi proroka Izajasza. Pan zastępów przygotuje dla wszystkich ludów na tej górze ucztę z tłustego mięsa, ucztę z wybornych win, z najpożywniejszego mięsa, z najwyborniejszych win. Zedrze on na tej górze zasłonę, zapuszczoną na twarz wszystkich ludów i całun, który okrywał wszystkie narody. Raz na zawsze zniszczy śmierć. Wtedy Pan Bóg otrze łzy z każdego oblicza, zdejmie hańbę ze swego ludu na całej ziemi, bo Pan przyrzekł. I powiedzą w owym dniu: oto nasz Bóg, ten, któremu zaufaliśmy, że nas wybawi. Oto Pan, w którym złożyliśmy naszą ufność. Cieszmy się i radujmy z Jego zbawienia, albowiem ręka Pana spocznie na tej górze.
10: Jest taka pokusa, by zatrzymać się tylko przy tym pięknym obrazie uczty, jaki przedstawia nam Izajasz. No bo to jest obraz uczty mesjańskiej, a więc sytuacji, w której celebruje się ostateczne zwycięstwo dzieła Boga. Nie? W tradycji rabinicznej ten fragment łączy się przede wszystkim ze zmartwychwstaniem umarłych, ze zwycięstwem nad śmiercią, z takim ostatecznym objawieniem się Boga na Synaju. I myślę, że ten kierunek interpretacji jest tutaj bardzo czytelny i on jest też obecny w Kościele. Co nam przedstawia Izajasz? Przedstawia nam obraz uczty. Przede wszystkim jako wyraz obfitości. Jakoś tak mnie zatrzymało to pierwsze zdanie. Nie? Mamy tłuste mięsa na przykład, nie? Albo uczta z wybornych win. Na dodatek wiesz, Bóg zapowiada, że da się poznać. Co to znaczy da się poznać? To znaczy, że zostanie ściągnięta zasłona. Jak pamiętasz, ta zasłona jest znakiem właśnie niepoznawalności Boga. Ona jest znakiem w przybytku w świątyni, nie? Ona wisiała jako znak tej niepoznawalności. A tutaj jest mowa o tym, że zostanie ściągnięta. I potem Izajasz obiecuje koniec cierpienia i żałoby. Otarcie łez dosłownie tam jest, nie? A więc zostanie pokonana śmierć. Wiesz, to jest bardzo znaczący moment, bo Izajasz używa tu czasownika bale, który oznacza dosłownie połknąć. To pokonać śmierć, to znaczy połknąć śmierć. Śmierć zostanie połknięta. Dlaczego dla mnie to jest znaczące? No bo wcześniej jest mowa o tłustych potrawach, o winie, nie? To znaczy, że używa, można powiedzieć, tego samego skojarzenia Izajasz, że tak jak potrawy zostaną połknięte, tak też zostanie połknięta śmierć. Dlaczego dla mnie ten fragment jest ciekawy? Wiesz, kiedy czytałem komentarze rabiniczne, nie mogę się oprzeć temu skojarzeniu, to rabini zwracają uwagę na pewien ciekawy wątek podobieństwa pomiędzy lekturą księgi Hioba, a tym właśnie obrazem uczty mesjańskiej u Izajasza. Izajasz używa tutaj słowa szemen jako wyrazu, który określa to tłuste, to co tłuste, szemen. I tradycja rabiniczna wiąże to słowo w księdze Hioba z ciałem Lewiatana. Wyobraź sobie. A wiadomo, że Lewiatan to jest symbol chaosu, nie? Czyli pewnego zła, nieuporządkowania. Mm-hmm. Tutaj, wiesz, mam na myśli takie talmudyczne stwierdzenie, że Bóg w przyszłości urządzi sprawiedliwym ucztę z mięsa Lewiatana, wiesz? Dlatego to jest niezwykle ciekawe, bo te tłuste potrawy w tradycji rabinicznej interpretowane są jako mięso Lewiatana. Zatem uczta u Izajasza jest powiązana z tym obrazem z Hioba i daje obraz pokonania chaosu. Ta uczta mesjańska to jest zjedzenie tego mięsa Lewiatana, tego mięsa chaosu, tak? Połknięcia śmierci. Śmierć jest chaosem. Przypominam sobie to zdanie z Szymborskiej, nie? Że śmierć to jest coś, jest skandalem, który nie powinien się wydarzać, bo śmierć wprowadza w życie chaos, tak? Nieuporządkowanie. Teraz śmierć zostaje połknięta w kontekście tych tłustych potraw i tego tłustego mięsa Lewiatana, czyli tego właśnie nieuporządkowania. Dla mnie to jest przepiękne skojarzenie, o którym tutaj mówią rabini, nie? Uczty i połknięcia śmierci, zjedzenie mięsa Lewiatana. Bo ono zostaje odczytane jako tak naprawdę zapowiedź o zmartwychwstania, nie? O życia wiecznego. To jest petarda po prostu. Wiesz, to jest petarda, bo to jest tak naprawdę czytanie o zmartwychwstaniu ciała, o zmartwychwstaniu w ogóle, o tym, że śmierć nie jest końcem. I tutaj, wiesz, jeszcze jedna ciekawostka, bo rabini spierali się o znaczenie tego zdania. Co ono znaczy? Bo jeżeli Izajasz mówi, że Bóg usunie śmierć na zawsze, tam jest tak mowa, nie? Że usunie śmierć na zawsze, a w innym rozdziale, w 65, mówi o śmierci w przyszłym świecie. Ale my, mając doświadczenie przyjścia Chrystusa, wiemy, że ten 65 rozdział, on się odnosi do Chrystusa, nie? To znaczy, że dopiero ofiara Chrystusa na krzyżu, jego mesjańskie posłannictwo wypełniło to słowo w całości, po prostu, nie? Że ten 25 rozdział, ten fragment, który dzisiaj czytamy, on jest zapowiedzią pokonania tej śmierci, która przyszła poprzez Chrystusa, poprzez to wydarzenie śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Dlatego ten fragment jest tak ważny w lekturze Kościoła. Zobacz. I to zobaczymy też dalej, bo Izajasz zapowiada usunięcie hańby Izraela. Warto pamiętać, że kiedy Izajasz pisze te słowa, Izraelici znajdują się na wygnaniu. Zatem to jest też tekst, który można odczytać jako zapowiedź odwrócenia sytuacji, w której dzisiaj Izrael się znajduje. Czy wtedy się znajdował, przepraszam. Są rozproszeni. Są rozproszeni, a co zapowiada Izajasz? Będą zgromadzeni. Wszyscy. I to jest proroctwo niezwykle radosne. Ono mówi, że wszystkie ludy w tym będą uczestniczyć. Także te, które dzisiaj występują przeciw Izraelowi, przeciwko prawu pańskiemu.
7: Tutaj zaglądam do tłumaczenia z Biblii pierwszego Kościoła i ono jest naprawdę różne. Nie tylko w poszczególnych zdaniach, ale jakoś w całości. Natomiast tutaj czytamy, Pan znowu otarł, nie otrze, otarł każdą łzę z każdego oblicza. Usunął z całej ziemi obelgi rzucane na ten lud. Tak bowiem orzekły usta Pana. Czyli tutaj mamy, że zdejmie hańbę ze swego ludu. No i właściwie to jest to samo, tak? Że usunął z całej ziemi obelgi rzucane na ten lud.
10: Ale ja myślę, że ta różnica użycia czasu przeszłego i przyszłego, to jest tak naprawdę różnica, która pokazuje nam możliwość tej interpretacji czytania w dwóch porządkach. Jeden porządek jest porządkiem historycznym, ten, o którym mówiłem teraz pod koniec, to znaczy w tym porządku, w którym Izrael znajduje się na wygnaniu.
7: Otrze łzy.
10: Tak. A drugi to jest to wydarzenie w kontekście historii zbawienia, tak? Czyli w pewnej perspektywie całości, tak? Gdzie już jest antycypowane przyjście Chrystusa, mówiące, Bóg tego już dokonał.
7: Przewidział
10: Chrystusa, który jest odpowiedzią na naszą konkretną sytuację grzechu, cierpienia, tego wszystkiego, co nosimy w sercu i przekształcenia w radość, tak? W tą ucztę, która się dokonuje. Ale wiesz, znowu, gdybyśmy sięgnęli do komentarzy rabinicznych, to ta uczta ma jeszcze jeden wymiar, którego tutaj może nie słyszymy. Chodzi o sąd. Bo uczta mesjańska odnosi się do momentu sądzenia wszystkich narodów. Wiesz, jakieś mam skojarzenie z fragmentem Apokalipsy, który mówi o paruzji, w której czytamy, że obok tronu baranka w tym momencie paruzji będą ustawione trony sprawiedliwych, które będą sądzić narody, wszystkie narody. I o tym też jest mowa w tym czytaniu. Może nie słyszymy tego w takim pierwszym czytaniu, ale gdy sięgniemy do pierwszego wersu, że Pan Zastępów przygotuje dla wszystkich ludów na tej górze ucztę, no to to słowo wszystkich mówi nam o czym? O tym, że na tę ucztę będą zaproszeni wszyscy, nie tylko wybrani. Nie tylko wybrani, nie tylko Izrael, nie tylko Kościół, nie tylko chrześcijanie, ale wszyscy, także wrogowie. Tak? To jest moment, kiedy będzie sądzony świat. Ci, którzy też stali po przeciwnej stronie.
7: To jeszcze jeden fragment. To pierwsze zdanie w Biblii pierwszego Kościoła brzmi tak. Pan Zastępów sprawi wszystkim narodom na tej górze to, że pić tu będą radość, a sycić się będą winem, że namaszczać się będą wonnymi olejkami. Pić tu będą radość wszyscy.
10: Okej. Mhm. Wiesz, to jest przepiękne zdanie, ale tam jest użyte słowo szemer. Mhm. To wino, tak, które oznacza szemer, ale ono ma też drugie znaczenie. Ono oznacza fusy, osad, szumowinę. To drugie znaczenie używane jest w kontekście sądu. Tak? Mamy w języku polskim takie wypić piwo, które się naważyło.
7: Naważyło, tak.
10: Mhm. I to jest właśnie to wypić szumowiny, tak? Wypić osad. W tradycji rabinicznej, dokończę tylko tę myśl, proszę Ola. W tradycji rabinicznej szemer ma znaczenie właśnie takiej odpłaty. Zobacz, znowu, gra znaczeń. Szemer jako wino osad, szemen, o którym mówiłem przed chwilą, tłuste potrawy. Szemen, szemer, gra brzmień. Zobacz, jak pięknie Izajasz gra tymi dwoma znaczeniami. Szemen, tłuste potrawy, ciało Lewiatana, szemer, wino i osad, który jest jednocześnie tą pozostałością na dnie, które teraz będą musieli wypić ci, którzy są zaproszeni na ucztę. Czyli dla jednych ten kielich będzie radością, a dla drugich ten kielich będzie sądem. Rozumiesz? Mamy dokładnie sytuację sądu. To jest uczta mesjańska, to jest paruzja. To jest moment, w którym dokonuje się ostateczna odpłata. To znaczy, to jest ten moment, kiedy spada zasłona i wtedy widzimy zamiary Boga. Czyli wszystko już jest jasne. Kto był po jakiej stronie? Kto stał po jakiej stronie na tej uczcie? Nie? Tam dokonuje się sąd. To jest ta eschatologiczna wizja rozliczenia narodów. Wiesz, to jest dla mnie też bardzo mocny tekst właśnie o tym wymiarze eschatologicznym.
7: Mhm. Tutaj to jeszcze jeden fragment. Raz na zawsze zniszczy śmierć. Czytamy, czy słyszymy dzisiaj. A kiedy zaglądam do tłumaczenia z Biblii pierwszego Kościoła, czytam, przemożna śmierć morowa pochłonęła bezbożnych. To już jest słowo bezbożnych dodane przez...
10: Pochłonęła to jest to połknięta,
7: tak,
10: to jest to szemer, o którym
7: tak,
10: mówiliśmy.
7: I to jest to, że tak, że oni też przyszli i każdy wypił to, co sobie naparzył.
10: Tak jest.
7: Tak, to, co wybrał.
10: Tak. I wiesz, jeszcze odnosząc się do tego wątku ściągnięcia zasłony, nie? Bo myślę sobie, że to ściągnięcie zasłony, oprócz tego, że ten ma wymiar tego sądu, żeby pokazać, że jedni będą się cieszyć, radować, będą pić, że to wino, szemer, to wino może oznaczać zarówno radość, jak i właśnie ten osad, sumowiny osąd. Ale myślę, że ten wątek ściągnięcia zasłony ma jeszcze inny kontekst. Bo o co chodzi w tej uczcie? Chodzi o to, żeby pokazać obecność Boga. Że celem uczty nie jest ani obfitość, ani zaspokojenie głodu, ani poskromienie przeciwników nawet. Ale chodzi o obecność Boga. Zobacz, co mówi Izajasz. Oto Pan, w którym złożyliśmy naszą ufność. Cieszmy się i radujmy z Jego zbawienia. To nic innego jak obraz Królestwa, o którym dzisiaj usłyszymy w Ewangelii. To jest istota uczty. Mm-hmm. Nie nasycenie fizyczne, nie poczucie sprawiedliwości. O, Bóg to tamtym odpłaci teraz. Nie, nie, tu nie o to chodzi. Ale relacja z Bogiem, obecność Boga. Tak? To jest ta... Dlatego dzisiaj ten psalm, który śpiewamy, po tym czytaniu, psalm 23, będzie nam mówił, to jest ten psalm, który często się pojawia, bo on to jest ten psalm o dobrym pasterzu, tak? O tym, że Bóg jest pasterzem. Ale tam się pojawia właśnie taki obraz sytości i szczęścia. Nie dlatego, że... Oczywiście to też, że Bóg nam zabezpiecza wszystko, że jest jak pasterz, który daje swoim owcom wszystko, co potrzebne, ale przede wszystkim dlatego, że Pan jest blisko swoich owiec. Nie? Mhm. Że On jest obok, że On się troszczy, czyli jest tak naprawdę w relacji.
7: I to On daje wytchnienie.
10: I to On daje wytchnienie.
7: Dobrze. To teraz przechodzimy do Nowego Testamentu i na początek list do Filipian z 4 rozdziału fragmenty.
0: Muzyka.
9: Z listu świętego Pawła Apostoła do Filipian. Bracia, umiem cierpieć biedę, umiem też korzystać z obfitości. Do wszystkich w ogóle warunków jestem zaprawiony. I być sytym, i głód cierpieć, korzystać z obfitości i doznawać niedostatku. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. W każdym razie dobrze uczyniliście, biorąc udział w moim ucisku. A Bóg mój według swego bogactwa zaspokoi wspaniale w Chrystusie Jezusie każdą waszą potrzebę. Bogu zaś i Ojcu naszemu chwała na wieki wieków. Amen.
10: Można by przeczytać ten fragment listu do Filipian przez pryzmat, no właśnie, uczty, tego pierwszego czytania, które przed chwilą rozbrzmiało. No, Paweł pokazuje nam co? Dwa wymiary, w którym jakoś próbujemy, tak myślę, usytuować nasz szeroko rozumiany dobrostan, ten cielesny i duchowy. Zobacz, tam uczta u Izajasza była rozumiana jako konkretne zaspokojenie głodu. Tak, mieliśmy te tłuste potrawy, wina i tak dalej, ale też ten drugi wymiar, jakąś sytość duchową, tak, zaspokojenie głodu Boga, dlatego mówiliśmy o tej obecności Boga. Tutaj Paweł mówi do Filipian, których, przypomnijmy, dopiero co nawrócił, czyli do ludzi, którzy bardzo mocno są jeszcze przywiązani do rzeczy doczesnych, do tego, co zaspokaja ich teraz. On mówi to słowo właśnie w tym kontekście, żeby trochę wyszli poza tę perspektywę cielesną, w stronę duchową. Czyli on mówi o tym, żeby nie myśleli o tym, o zaspokojeniu tego, co teraz, ale żeby myśleli o tym, co kiedyś, w perspektywie zbawienia. I myślę sobie, że to nie jest też jakoś takie dalekie od naszego myślenia, bo no, kiedy jesteś głodna, no to co, chcesz się najeść, nie? Jesteś zmęczona, to chcesz odpocząć po prostu, nie? Kiedy jest ci zimno, chcesz się ogrzać. To, co przynosi nam zaspokojenie, jest w naszej ocenie dobre. Za to zwykle błogosławimy Boga, ale jak ktoś idzie przeciwko nam, nie, o właśnie, wtedy mamy pretensje, nie, Bóg się odwrócił, nie słucha, zasnął, odszedł i tak dalej. Złożyczymy i to, myślę, jest bardzo blisko też naszego sposobu myślenia, nawet jeżeli deklarujemy, że tak nie jest. I Paweł dzisiaj mówi jasno, że nie od tego zależy nasze szczęście, nie od zaspokajania naszych pragnień, naszych potrzeb. Że możesz cierpieć głód, doznawać niedostatek i mimo to być szczęśliwym. No okej, no to zaraz powiesz, no dobra, dobra. Nie? Pozbądź się pieniędzy, przegłoduj kilka dni i pogadamy. Nie? To ja już wolę żyć w dostatku. Ale Paweł stawia w tym zdaniu, można powiedzieć, życie w dostatku na równi z biedą. Dlaczego?
0: Biorę co jest.
10: Tak, on widzi, że zarówno to życie w dostatku, jak życie w niedostatku może nieść te same zagrożenia. Że nie ma między tym różnicy. Nie? I możemy się dziwić, jak to? Nie? On mówi jasno, bo możesz być sytym i cierpieć. Ja myślę, że znasz takie osoby. Ja też znam. Możesz być najedzonym i jednocześnie odczuwać taki głód, który jest kompletnie nie do zaspokojenia. Głód sensu. Mhm. Możesz mieć pieniądze i być koszmarnie nieszczęśliwym. Jak spojrzysz na statystyki samobójstwa od wielu lat w tym niechlubnym rankingu, najwyższe miejsca zajmują kraje wysoko rozwinięte. Czyli tam, gdzie można powiedzieć, są pieniądze, jest mieszkanie, jest praca, gdzie mamy dostęp do różnego rodzaju zabezpieczeń i na końcu sobie strzelasz w łeb, nie? Mhm. Nie. Japonia,
0: nie
10: Korea.
0: Nie ma relacji.
10: Austria, często. Niemcy. Mhm. To są kraje, które w rankingu, sprawdzałem ostatnio ten ranking, to jest pierwsza dziesiątka. Tak? To są właśnie kraje wysoko rozwinięte. I Paweł próbuje nam powiedzieć, że życie to jest coś więcej niż przywiązanie się do jakiegoś sposobu życia. Że tu nie chodzi o to, żebyśmy nie korzystali z dóbr, ale o to, byśmy na nich nie budowali swojego szczęścia. Bo to jest zwodnicze. Uczta, myślę, że to jest ważne, na którą nas zaprasza, jest przygotowana przez niego, nie przez nas. Że ty na tę ucztę nie musisz nic ze sobą przynieść. Nie, bo jak ktoś cię zaprasza w gości, no to nie przynosisz, wiesz, swojego jedzenia, nie? Swojej kanapki, jaką masz, nie? Albo jakiegoś tam hot doga, którego kupiłeś w Żabce po drodze. Bo Bóg mówi, ktokolwiek jesteś, jeśli jesteś głodny, przyjdź. No oczywiście, nie. Tutaj chodzi o ten głód sensu. Myślę, że to jest największy głód, jaki mamy w sobie. Głód sensu, że on zaspokaja to pragnienie, że Bóg zaspokaja to pragnienie sensu. To mówi Paweł, że Bóg według swojego bogactwa zaspokoi wspaniale w Chrystusie Jezusie każdą naszą potrzebę. Każdą, nie? To jest właśnie zapowiedź tej uczty w Królestwie, o której mówi Izajasz dzisiaj. Że w Królestwie każdy zostanie nasycony tym, czego mu dzisiaj brakuje. Nie? Potrzebujesz miłości? Dostaniesz miłość. Potrzebujesz radości? Nasycisz się radością. Potrzebujesz towarzystwa, bo czujesz się samotny? Dostaniesz towarzystwo. Potrzebujesz sensu? Dostaniesz sens. Bóg nakarmi cię tym, czego dzisiaj tobie brakuje, bo on jest dopełnieniem tego braku. Wiesz, przypomina mi się, zawsze mi się jakieś fragmenty literackie przypomina, Fortepian Chopina, i tam jest taki przepiękny fragment, który mówi o tym, że istotą miłości jest dopełnienie, tak? Czyli to, że Bóg nas dopełnia, bo w nas jest zawsze jakiś brak, jest zawsze coś, co w nas głęboko pragnie, głęboko żąda, potrzebuje czegoś. Nigdy nie jesteśmy w stanie tego nasycić, bo to jest efekt naszego zranionego serca po grzechu, nie? Że my mamy ciągle w sobie to zranienie, które nieustannie próbuje zassać świat, zassać tą dziurę, zapchać ją, bo ona jest nieograniczona, bo ona jest dziurą po Bogu i tylko On może ją wypełnić. Dlatego to Paweł mówi, Bóg jest
7: wypełnić, a nie zapchać.
10: Tak, wypełnić. I wtedy mamy dopiero poczucie sytości, tak jak na tej uczcie.
7: Tutaj jeszcze jedno mówi święty Paweł do tych wszystkich w ogóle warunków. Jestem zaprawiony w Biblii pierwszego Kościoła. Czytamy, że jestem w każdą sytuację zostałem tajemniczony we wszystko i w każdą sytuację zostałem wtajemniczony.
10: Piękne. Jeżeli sobie przypomnimy, co to znaczy tajemnica naszej wiary, to znaczy, że to jest zanurzenie się w śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, bo to nie chodzi o to takie rozumienie naszego słowa tajemnica, że to jest coś takiego, co nikt nie rozumie, nikt nie wie. Nie. Dla chrześcijanina ta tajemnica jest już oczywista. Ta tajemnica jest jawna. Tą tajemnicą, którą wyznajemy podczas każdej Eucharystii, tak? Oto wielka tajemnica wiary. Nie, bo jak mamy tajemnicę, to jej nikomu nie mówimy. A my ją mówimy podczas każdej Eucharystii. Oto wielka tajemnica. Proszę bardzo, chcecie znać tajemnicę? To jest tajemnica. Śmierć, zmartwychwstanie, oczekiwanie przyjścia. Więc jeżeli sobie jakby to prawdę przywołamy w kontekście tego wypowiedzenia Pawła, że teraz to jest objawienie tajemnicy, no to już wiemy, nie? Że to jest nic innego, że to, co nas karmi, to jest zanurzenie się w śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, oczekując tej uczty eschatologicznej, nie? Oczekując na ostateczne przyjście. Wracamy do pierwszego czytania tej uczty eschatologicznej.
9: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu. Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: powiedzcie zaproszonym, oto przygotowałem moją ucztę, woły i tuczne zwierzęta ubite i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę. Lecz oni zlekceważyli to i odeszli, jeden na swoje pole, drugi do swego kupiectwa, a inni pochwycili jego sługi i znieważywszy pozabijali. Na to król uniósł się gniewem, posłał swe wojska i kazał wytracić owych zabójców, a miasto ich spalić. Wtedy rzekł swym uczniom: uczta weselna wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie. Słudzy ci wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których napotkali, złych i dobrych. I sala weselna zapełniła się biesiadnikami. Wszedł król, żeby się przypatrzyć biesiadnikom i zauważył tam człowieka nieubranego w strój weselny. Rzekł do niego: przyjacielu, jakże tu wszedłeś, nie mając stroju weselnego? Lecz on oniemiał. Wtedy król rzekł sługom: zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz, w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych.
7: A teraz idziemy do Ewangelii według świętego Mateusza i kolejna przypowieść, którą Jezus mówi znowu do arcykapłanów i do starszych ludu. Nie wiesz, pierwszy raz, nie ostatni.
10: A świetnie, że przywołujesz właśnie ten wątek, że mówi w przypowieściach, bo też jakoś mnie to zatrzymało na początku. Czym jest przypowieść? Nie? No, w tradycji żydowskiej ta forma nauczania przez przypowieści, ona była bardzo dobrze znana. Tutaj Chrystus nie robi niczego nadzwyczajnego. W ten sposób do dzisiaj zresztą, za pomocą tego, co nazywamy midraszami, czyli właśnie takimi przypowieściami, parabolami, czy przykładami, które mają nas nauczyć, posługiwali się rabini. A więc zadaniem przypowieści było nie tyle przedstawienie jakiejś historii, ile za jej pomocą, tak, rozpoznanie pewnej prawdy egzystencjalnej. To jest istota przypowieści, żebyś mógł pod tą warstwą taką dosłowną, narracyjną opowieści odnaleźć pewną głębszą prawdę o danej sytuacji, o sobie. Można powiedzieć, że przypowieść pozwala nam zinterpretować nas, tak? To jest istota przypowieści. A więc jeśli Chrystus sięga po przypowieść, po parabole w rozmowie z faryzeuszami, to znaczy on chce, żeby oni rozpoznali prawdę, by się skonfrontowali ze sobą, ze swoim nauczaniem. Dlatego dalej Chrystus opowiada przypowieść, która odnosi się do znanego obrazu uczty, bo oni znali ten fragment z Izajasza. To jest wprost nawiązanie do tego fragmentu. Tutaj Chrystus odwołuje się do tego fragmentu Izajasza. Tak? Jeśli ktoś studiował Pisma, a tym się przecież zajmowali kapłani i starsi, tak, do których kieruje Chrystus to słowo, to oni musieli znać ten obraz. Co więcej, znali też komentarze, które ja przywoływałem, na przykład rabiniczne czy talmudyczne, o sądzie, o pokonaniu śmierci, właśnie o tym zjadaniu, czy połknięciu ciała Lewiatana, o zmartwychwstaniu, o obecności. Oni to wszystko znali. Dlaczego to jest ważne? Bo Chrystus, to warto przypominać ciągle, on uprawia nieustannie typową dla siebie propedeutykę. To znaczy, on wczytuje swoją misję, swoje posłannictwo, to, po co został posłany, w nauczanie rabiniczne. Tak? On jest Żydem praktykującym, który znał Pisma, który kształcił się, który doskonale ma świadomość tego, jak wygląda to nauczanie rabiniczne. I on teraz wpisuje siebie, wpisuje swoją misję, swoje posłannictwo właśnie w ten cały komentarz rabiniczny. I tak samo jest z tą ucztą. Zobacz, tą przypowieścią on dowodzi, że Izajasz pisał o nim. Pisał o nim, mówiąc o kielichu, który będzie sądził narody. Ale także pisał o nim, kiedy Izajasz mówi, że w tym kielichu zostanie utopiona śmierć, połknięta śmierć, że dokona się zmartwychwstanie. Bo to czytamy właśnie w tym fragmencie. I to jest niezwykle ciekawe, bo zobacz, w ostatnich tygodniach Kościół daje nam nieustannie obraz winnicy. Tak? To jest ta metafora winnicy, ona się powtarza od kilku tygodni. Nie? O tym już wspominaliśmy. Tyle, że dzisiaj ta winnica pojawia się w formie uczty. Przyjrzyjmy się temu fragmentowi. Co nam opowiada ten fragment ewangeliczny? Mamy króla, który zaprasza na ucztę weselną. Nie wiem, co słyszysz, kiedy pojawia się uczta weselna. To znaczy, do czego nas zaprasza?
7: Do zabawy.
10: Do zabawy.
7: Do radości.
10: Dobre, do radości. A ja myślę sobie, że podobnie jak w przypadku właśnie tej winnicy, którą wywołałem przed chwilą, ta uczta weselna to jest Kościół. Dlaczego? Dlatego, że czym jest uczta weselna? To jest...
7: Wspólne świętowanie.
10: Wspólne świętowanie oblubieńca i oblubienicy. Mm-hmm. Kto jest oblubieńcem? Chrystus. Kto jest oblubienicą? Kościół. Tak? Kościół, czyli zgromadzenie wiernych, lud Boży. Kiedy przychodzi się na taką ucztę jako gość, no to przychodzi się po co? Dla tej pary, tak? Jesteś zaproszona jako gość na ucztę weselną, na zaślubiny,
7: ze
10: względu na tych, którzy tam tych zaślubin dokonują, nie? Czyli ze względu na Chrystusa i Kościół przychodzisz na tę ucztę. I to jest ogromne wydarzenie być gościem weselnym. Nie wiem, czy jeszcze mamy takie poczucie, że to jest coś ważnego. Może nam trochę to spowszedniało, nie? Ale myślę, że w dużych miastach, ale w mniejszych miasteczkach czy na wsiach zaproszenie na wesele traktuje się poważnie, nie? Zazwyczaj jest tak, że zaprasza się całą, można powiedzieć, większość takiej wspólnoty, nie? Wiejskiej na przykład. Wszyscy są zaproszeni prawie, nie? Że jak ktoś nie jest zaproszony, to czuje się trochę wykluczony z tego środowiska, bo to jest święto całej społeczności, nie? Całego domu, całego środowiska. To jest naprawdę, żeby nie być zaproszonym na coś takiego, to trzeba coś przeskrobać, nie? A tutaj Chrystus nam pokazuje postawę nieco inną, nie? Bo zobacz, zostają zaproszeni konkretni ludzie na tą ucztę i co robią? Nie chcą przyjść. Najpierw się wymawiają, że praca, że rodzina, albo muszę odpocząć, że nie mam czasu, bo interesy. No i król ich przynagla, nie?
7: Tak, mówi, że wszystko jest gotowe.
10: Wszystko jest gotowe, nie? Dajcie spokój, chodźcie. No to co oni robią? No to irytują się i zabijają posłańców, nie? Żeby dał im spokój, tak? I co mówi ten fragment o nas? No najważniejsze jest pytanie zawsze, co mówi o nas? Że my bardzo często postępujemy tak samo. No może nie chodzi tutaj o taki ostentacyjny akt ale przez całkowite pochłonięcie sprawami tego świata, wiesz?
7: Chodzi o takie unieważnienie, tak? Które jest jakoś za... świadectwem.
10: Tak,
7: jak unieważniamy to, co mówi Bóg do nas.
10: No właśnie, nie? Nie mam teraz czasu, te religijne sprawy, będzie czas tam kiedyś. Będę stary, to wtedy będę myślał o zbawieniu, nie? Teraz muszę pracować, muszę studiować, gonią mnie terminy, nie? W niedzielę muszę odespać, a potem najlepiej jest trochę, nie wiem, wyjechać na jakąś głowę, przewieczyć w góry, muszę odpocząć, weekendzik. Ja nie mówię, że to jest źle, nie? Tylko, wiesz, chodzi o to, że nagle to wszystko powoduje, że mówimy, nie mam czasu, nie. Nie, to może kiedy indziej, jak już będę stary. I to też mówi święty Jan Chryzostom, znowu sięgam do tego Ojca Kościoła. On mówi tak, że człowiek może odrzucić Boga nie tylko przez jawne wystąpienie przeciwko niemu, ale właśnie przez takie codzienne ukrywanie się za obowiązkami. Ukrywanie się za obowiązkami.
7: Takie dobre wytłumaczenia.
10: Dobre wytłumaczenia, nie. Nie mam czasu. Naprawdę nie mam czasu.
7: Tylko dla kogo one są dobre?
10: Projekt
7: dla
10: mam,
7: Boga,
10: teraz
7: czy
10: muszę
7: dla
10: skończyć. Nie? Mam tyle rzeczy na głowie, tyle spotkań. No nie mam czasu. No nie dam rady dzisiaj przyjść po prostu. No.
7: Jutro.
10: Wiesz, to co mnie uderza też w tym początkowym fragmencie, to jest postawa Boga i pewna konsekwencja. I ona jest zbieżna z tym, co słyszeliśmy tydzień temu, tym takim potrójnym wezwaniu do pracy w winnicy. Dzisiaj jest potrójne wezwanie na ucztę. Zobacz, on nie zatrzymuje się na odmowie, nie? Zaprasza najpierw raz, potem jest drugi raz, przynagla, a kiedy zabijają mu sługi, wychodzi po raz trzeci, tak? Ta, pamiętasz, w winnicy tydzień temu była dokładnie ta sama sytuacja. Trzykrotnie wzywał, trzykrotnie zapraszał. I to jest niesamowita niezłomność Boga, pewne staranie się. Bo kiedy pierwsi ludzie odrzucili propozycję, to król zaprasza ludzi z zewnątrz, można powiedzieć nieznajomych. Myślę, że słyszeliśmy wielokrotnie taką interpretację trochę za ojcami Kościoła, że w perspektywie historii zbawienia to zaproszenie było czytane właśnie jako takie przejście ze Starego Przymierza do Nowego, nie? Że skoro Izrael nie odpowiedział na zaproszenie, które Bóg kierował do nich, to później skierował je do pogan, do innych narodów. Czyli w takich, może takim kluczu historycznym, nie? I to jest perspektywa też, którą przed chwilą czytaliśmy u Izajasza. Nie? Że wszystkie narody są zaproszone na ucztę. I co więcej, na tej uczcie właśnie, tej uczty weselnej, dokonuje się sąd. To, o czym już wspominaliśmy, jest momentem sądzenia. Kto na nią przyszedł, kto w niej uczestniczy, ten jest właśnie na tym sądzie.
7: Tak, bo tam przychodzą wszyscy, tak. I źli, i dobrzy, a w Biblii pierwszego Kościoła czytamy zepsuci i dobrzy.
10: Mhm. No właśnie, tak jak mówisz,
7: zepsuty wszyscy. Kiedyś był dobry, tak?
10: Zepsuci i dobrzy. No to jest niesamowite, bo wiesz, dla mnie to jest też czytanie i to zdanie, które przywołałeś, które pokazuje rozmach Boga, który nie ma względu na osobę. Bo zaprasza, tak jak mówisz, wszystkich, nie? Każdego, kogo chce. Każdego, nie tylko go on chce. Każdego, kto chce przyjść. A nawet więcej. Nawet tych, co nie chcą przyjść. Bo tam mamy to wyrażenie, ten imię słów, który mówi, że są przymuszeni. Tak? Że przymuszeni. To znaczy, że może kogoś przymuszono, żeby był w kościele. Wiesz, ja odwołam się do dwóch takich skojarzeń, które mam z drogi naukatechumenalnej. Bo, no, wiesz, no, na drodze jest wiele rodzin z dziećmi i wiadomo, że młodych niekiedy trzeba przymuszać. A przynajmniej na drodze wielu rodziców przymuszało swoich młodych, nie wiem, chociażby, żeby uczestniczyli w liturgiach, tak, żeby jeździli z nimi na jakieś rekolekcje. I pamiętam jeden taki obrazek, który pozostał mi w głowie z Paschy, czyli z tej Wielkiej Nocy przeżycia, przejście ze śmierci do zmartwychwstania, czyli liturgii Wielkiej Nocy. Pamiętam jeden z syn,

0: czekali. Rozumiesz?
1: Niesamowite.
0: Mówi raz, drugi, trzeci i wtedy już wiedziałem, że nie da się przed tym uciec. Nie? W sensie, że było się przymuszonym. Nie było wyjścia, nie? Oni, jakby cokolwiek by się stało, wiedziałem, że no nie ucieknę przed tym, że jucznia i tak będzie. Nawet jeżeli będzie o 17 w formie nieszporów, to ona i tak będzie. I nie było przed tym ucieczki, tak? Będę przymuszony. Wiesz, i to jest, znaczy te dwie historyki, one pokazują, można powiedzieć, dwie strony tego samego medalu, że czasami potrzebne jest przymuszenie.
1: W tym drugim przymuszeniu więcej było takiej cierpliwości i czekania.
0: Tak.
1: Nie wiem, czy były jakieś komentarze.
0: Cierpliwości, no właśnie.
1: Tego nie wiem.
0: Ale zobacz, że tak się wypełnia ta sala. Znaczy, ta Ewangelia mówi, że niektórych przymuszono, nie? Że tak powstaje zgromadzenie. Dosłownie tam użyte w Ewangelii jest słowo synagogon, zgromadzenie. Synagogon, nowa synagoga. Nowa synagoga. Zobacz, kościół, nowa synagoga. I teraz ciekawy wątek, który mnie osobiście zawsze oburzał,
1: ten,
0: bo wśród gości...
1: Nieubrany w strój weselny.
0: Tak, nieubrany w strój weselny. Mhm. I król jest zdziwiony, że ten się pojawia na uczcie bez stroju i zostaje wyrzucony na zewnątrz w ciemności. Można zapytać, halo, ale o co tutaj chodzi? Skąd ten pretensje do tego gościa, tego człowieka?
1: Zgadniętego gdzieś z ulicy.
0: Właśnie, skoro go wzięto prosto drogi, nie? Ale spróbujmy wyjaśnić kontekst. Też ten kontekst słyszałem od jednego z biblistów, bardzo mnie przekonał. Bo zaproszeni goście byli przed ucztą ubierani przez gospodarza. To znaczy gospodarz zapewniał wszystkim ubranie na tę ucztę. Po to, żeby nikt nie czuł się nieswojo, żeby nie było widać różnic, dawał im wszystkim, wyposażał ich w całe ubrania.
1: Czyli to znaczy, tutaj ubierał i tych zepsutych,
0: tak,
1: i dobrych.
0: Wszystkich. Wszystkich. W przypadku tej przypowieści, tym strojem weselnym, jak jeżeli uczta weselna to jest zaślubiny Chrystusa i Kościoła, nie, to zobacz, czym jest ten strój weselny? To jest szata chrzcielna. Tak? To jest szata chrzcielna. Bo jeśli zaślubiony pokazuje relację Chrystusa z Kościołem, to goście są ubrani w szatę chrzcielną. Tak jak mówi święty Jan w Apokalipsie, nie? Co się wystroili na godę baranka. Ci, kim są i skąd przychodzą, ubrani są w białe szaty. Tak? To są gody baranka, zaślubiny. A zatem ten, kto nie ma stroju, to ktoś, kto świadomie nie chciał zostać ubrany. Nie chciał przyjąć tej białej szaty, tej szaty chrzcielnej. Kto został zaproszony do kościoła, ale zignorował to zaproszenie. Mówiąc inaczej, to jest ktoś, kto przyszedł z zewnątrz, ze świata, spoza kościoła, ale w jego życiu nic się nie zmieniło wpływem tego nauczania. Nie. Jego życie nadal pozostało światowe, świeckie.
1: Usłyszał dobrą nowinę?
0: Tak. I nie zareagował. Nie został chrześcijaninem. Nie zmienił swojego DNA. Nie przyjął chrztu. Tak? I to jest bardzo poważne, bo miał szansę. Miał możliwość, ale zlekceważył i nie skorzystał. Pomyślał, a jakoś to będzie, nie? Jakoś się tam prześli. Nikt mnie nie zauważy.
1: Poza gospodarzem.
0: A król mówi, wyrzućcie go. I zobacz, to jest bardzo mocny wątek, bo on się odnosi właśnie do tego wątku sądu z pierwszego czytania, o którym mówiliśmy. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, nie? Bo przychodzą wydarzenia, w których jasno widać, czy ktoś ma szatę chrzcielną, czy nie ma. Nie? Czy jest gościem weselnym, czy nie. I tutaj nie chodzi o deklarację, tu nie chodzi, wiesz, o papier z chrztu, że teraz mamy, o, nie, jestem chrześcijaninem, mam papier z chrztu, nie mówi, ale czy ty masz serce chrześcijanina? Czy ty jesteś chrześcijanin? Czy ty masz białą szatę w sobie? Nie? Czy potrafisz kochać nieprzyjaciół? Czy potrafisz przebaczać swoim wrogom? Czy jedyną zasadą twojego postępowania jest miłość do drugiego człowieka? Bo to jest biała szata, to jest szata uczty. Dlatego to zdanie, bo wielu jest powołanych, a mało wybranych, o które tutaj pada, ono jest mocne, ono jest niezwykle mocne. We mnie wywołuje dreszcz, wiesz? Bo jak sobie uświadomię, że być może Chrystus mówi tu o mnie, że może ja nie jestem wybrany, że byłem powołany, ale wiesz, z powodu swojego zaniedbania pozostałem bez szaty, nie? Bo mogę sobie zadeklarować wiele rzeczy, mogę mówić Panie, Panie, mogę brać udział w nabożeństwach, wiesz, ale na końcu nie mieć w sobie nic Chrystusa.
1: Ja mogę, bo zaglądam do wersetu, który jest kolejnym, czyli 15 z tego rozdziału i sobie zadaję pytanie, czy ja tak nie robię? Odeszli wówczas faryzeusze i wspólnie postanowili, aby go złapać na jakimś słowie. Słyszą, dociera do nich to słowo i szukają podstępu, żeby podważyć to, co on mówi. Nie przyjmują.
0: Wiesz, to jest bardzo ciekawy mechanizm, bo on jest bardzo ludzki, nie? Że kiedy słyszymy słowo krytyki wobec nas, my mamy dwie możliwości. Albo przyznać, przynajmniej się skonfrontować z tym słowem i przyznać, że coś jest nie tak. Albo szukać winy w tym, który to słowo wypowiedział.
1: Zracjonalizować to jakoś.
0: Zracjonalizować, ale też jakby całe ostrze naszego działania skupić przeciwko temu, który to mówi. Tak? Mówiąc, ale jest głupi, tak? Niczego nie umie. Kim on właściwie

0: jest, jakim prawem on to może powiedzieć, a właściwie to on jest taki, taki, taki, taki. Myślę, że wiele razy przyjmowaliśmy taką pozycję, dokładnie taką jak faryzeusze. Próbowali go uchwycić, tak? Mówiąc, skierować przeciwko niemu oskarżenie, bo nie są w stanie przyjąć tych słów krytyki. Ale wiesz, jeśli pozwolisz, nie chciałbym zakończyć na wizji sądu. Bo ona oczywiście jest, ale bardziej przekonuje mnie ten gest króla, który wychodzi trzykrotnie w szukaniu gości na ucztę, o którym już wspominaliśmy. I zakończę, jeśli pozwolisz, takim obrazkiem, który wyświetlił mi się z dzieciństwa. Ja jako dziecko mieszkałem w bloku. No i zwykle to były przepiękne lata 70. I zwykle popołudniami, wiesz, no wiadomo, telewizji nie było, mediów społecznościowych tym bardziej nie było, więc jedyne, co można było robić, to wyjść na dwór i zagrać z chłopakami w piłkę po prostu. Albo się jakoś tam powygłupiać. No i gdzieś, wiesz, wychodziliśmy grać w piłkę i gdzieś koło 19, wiesz, to jest blok 12-piętrowy, rozumiesz, tak? Mamy trzy bloki obok siebie, niedaleko boisko. I gdzieś koło 19 rozlega się krzyk. Maciek, do domu, kolacja! Znacie to?
1: Słyszycie? Oczywiście, że
0: no właśnie,
1: tak.
0: Nie? I teraz wiesz, takich Maćków, nie wiem, różnych Michałów czy innych, było mnóstwo oczywiście, ale ten krzyk dla mnie był fenomenalny, bo on się rozległ nie raz, nie dwa, nie, bo ten Maciek tam ja chciał dokończyć mecz, nie?
1: Jeszcze chwilę, zaraz.
0: Tak, zaraz będę, chwila. I ten głos się powtarzał, wiesz, i jakoś mi się to skojarzyło z tym wezwaniem króla, który wychodzi i wzywa jeden raz, drugi raz, tak, a na końcu przyłusza, Maciek! Nie? Natychmiast! Wiesz, i zastanowiłem się, dlaczego, nie? No przecież ta matka czy ojciec, który krzyczał przez to okno, no nie chodziło o to, że, wiesz, no owszem, jedzenie jest gotowe, nie? Ale nie chodziło o to, że to jedzenie się zmarnuje. Tylko, że ten chłopak jest głodny, nie? Że ten chłopak się zmarnuje. Rozumiesz? Że on jest głodny. I taki jest Bóg. On wie, że jesteśmy głodni, dlatego on wychodzi i woła. I on się nie męczy tym wychodzeniem i nawoływaniem, nie? Takim,
1: zna nasze potrzeby, tak?
0: Nie, Kaśka! Mhm. Nie? Uczta! Chodź tutaj, nie? Wiesz, i myślę, że obojętnie, czy ty dzisiaj, wiesz, jesteś w kościele, czy wydaje ci się, że, wiesz, że nie masz czasu, czy jesteś poza kościołem, albo jesteś tutaj przypadkowo, on przychodzi, wiesz, i woła. On mówi, gotowe, gotowe, wszystko jest gotowe, chodź, chodź, uczta jest przygotowana, chodź, nie?
1: To jest...
0: Usiądź i jedz.
1: Usiądź i jedz, to jeszcze dopowiem, bo kiedy ja córki swoje wołałam, to czasami słyszałam taką odpowiedź spod bloku właśnie, mamo, a jestem głodna, czy pić mi się chce?
0: No, no, przepiękne, no. Ale właśnie to jest to, wiesz, usiądź i jedz, wszystko jest gotowe, chodź, tak. Obojętnie, czy jestem głodna, czy mi się pić chce, usiądź i jedz, bo
1: ktoś
0: tam są
1: i
0: tłuste
1: czeka.
0: Potrawy i wino.
1: Tam jest wszystko.
2: Słowo daję. O niedzielnych czytaniach rozmawiają Aleksandra Mieczyńska i profesor Adam Regiewicz.

0: autopromocja.
1: Herbatka z naukowcem. Co środę o 18.10 w Radiu Rodzina. Poznaj niesamowite badania i projekty prowadzone przez naukowców z Uniwersytetu Wrocławskiego.
0: Autopromocja.

0: Reklama.
1: Lato się skończyło. Zoo? Nie. Zoo Wrocław jest otwarte przez cały rok, a wrzesień ma coś, czego nie mają wakacyjne miesiące. Ciszę, kolory i pogodę w sam raz na spacer. W każdy czwartek bilety dla seniorów w promocyjnej cenie. Październik to miesiąc seniora w Zoo Wrocław. Szykujemy dodatkowe atrakcje. Zoo Wrocław. Zobacz, pokochaj, pomóż ochronić.
2: Szukasz stabilnej pracy we Wrocławiu? Zostań kierowcą autobusu miejskiego. MPK oferuje bezpłatne szkolenie na prawo jazdy kategorii D. Wynagrodzenie od 8020 zł brutto na start i bogaty pakiet benefitów. Weź kurs na dobrą pracę. Aplikuj na www.mpkwroc.pl. Zakładka kariera, / oferty pracy.
3: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku, po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
4: Ruszamy z pracami przy budowie nowej drogi dla rowerów. Trasa będzie dwukierunkowa i powstanie przy ulicy Żmigrodzkiej. Od zjazdu na osiedle Polanka do ulicy Broniewskiego. W ramach zadania powstanie również przejazd rowerowy przez ulicę Żmigrodzką. Pojawią się także nowe nasadzenia. Inwestycje dopełni 16 wiązów odmiany Dodoens. Wykonawca ma 8 miesięcy na realizację prac budowlanych. Ich koszt to ponad 2 200 000 zł. Zadanie jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
0: Reklama.
5: Tu Radio Rodzina.

0: Trzymaj się zdrowo z Radiem Rodzina.
1: Gdzie się podziały tamte prywatki niezapomniane? Elvis, Sedaka, Speedy Gonzales albo Diana. Pod paltem wino, a w ręku kwiaty, wieczór, bambino i ty. Same przeboje czerwonych gitar,

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.

0: Lista przebojów.
1: Muzyczne dary. Muzyczne dary.
0: Lista przebojów. Zapraszamy na
1: muzyczne dary.
0: Darek Ciszewski.
1: Janusz Janina Iwański.
2: Witam wszystkich słuchaczy listy przebojów wszechczasów muzycznych darów. Z tej strony Robert Friedrich, czyli Lica. Pozdrawiam.
3: Nazywam się Darek Malejonek. Słuchacie muzycznych darów i pozdrawiam wszystkich bardzo gorąco.
4: Nazywam się Tomasz Budzyński. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy listy przebojów muzyczne dary.
5: Mówi Robert Drężek z zespołu 2M23, Armia, Deus Meus i tak dalej, i tak dalej. Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy muzycznych darów.
6: Witajcie moi ulubieni słuchacze. Mówi Mietek Szcześniak i pozdrawiam wszystkich, którzy słuchają listy przebojów muzycznych darów.
7: Dzień dobry, tu mówi Anna Maria Jopek. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy listy muzyczne dary. Jestem z wami.
8: Pozdrawiam słuchaczy suplementu do listy przebojów muzyczne dary. Litka Pospieszalska.
9: Cześć, tutaj Anne-Marie i serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy listy przebojów muzyczne dary.
10: Cześć kochani, z tej strony Kasia Dąbrowska, serdecznie was pozdrawiam i życzę pięknego dnia.
11: Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy suplementu listy przebojów muzyczne dary. Marcin Styczeń.
12: Pozdrawiam, słuchacie listy muzyczne dary Salsoro.
13: Adam Krylik,
14: Jacek Wąsowski,
13: zespół Chillimy.
14: Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy suplementu.
15: Cześć, Muniek Staszczyk, T-Love. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy suplementu, listy przebojów, muzyczne dary. Trzymajcie się, pozdro.
16: Pozdrawiam słuchaczy David McDonald.
17: Pozdrawiam serdecznie słuchaczy suplementu do listy muzyczne dary. Tutaj dzieją się naprawdę grube rzeczy. Arkadio.
18: Cześć, tutaj Tau. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy muzyczne dary.
19: Cześć, tu Grzegorz Bociański z zespołu Katolika Front. Pozdrawiam słuchaczy listy przebojów muzyczne dary i suplementu tejże listy.
20: Tu Maciek Balcar. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy suplementu do listy przebojów muzyczne dary.
21: Mówi Natalia z Let Him Run. Zapraszam do słuchania.

suplement do listy przebojów otwiera swoje podwoje. I uwaga, drodzy państwo, czas założyć fraki, może muchy, a może dobre krawaty, panie piękne suknie, bo będziemy mieli galowy suplement do listy przebojów muzycznych Dary. Będziemy mieli odsłonę płyty Mama, na okładce której jest przepiękny obraz, ma wiele wspólnego z Jasną Górą i oczywiście z jasnogórską panią, to przede wszystkim naszą mamą królową. To za moment, a wcześniej pielgrzym, który przybywa z drugim pielgrzymem, czyli Zygmunt Muniek Staszczyk z Maćkiem Maślikowskim. Maciem, przybywałem jako pielgrzymi z płytą o tytule Mama. I za chwilę będą naszymi gośćmi i to będzie prapremierowa sytuacja, proszę państwa, w muzycznych darach. Płyta chwilę temu się ukazała, Maciek Maślikowski obiecał Macio, że pojawią się z Zygmuntem, jak tylko płyta pojawi się po wydaniu, po wytłoczeniu, tak byśmy powiedzieli, i tak się też stało. Za chwilę będą naszymi gośćmi. Serdecznie zapraszam. Jest jeszcze chwila, by powiadomić znajomych, dać znać, że będzie okazale w suplemencie. Za chwilę też wszystko znajdzie się na fanpage'u naszym muzyczno-darowym. Serdecznie w te miejsca zapraszamy. A zatem T-Love, Pielgrzym.

0: Drodzy Państwo, fantastyczna sprawa. Dziś w suplemencie gośćmi Zygmunt Staszczyk. Muniek, witaj serdecznie.
1: Witajcie, cześć.
0: Zawitałeś do Częstochowy. Częstochowianin w Częstochowie, chociaż nie wszyscy kojarzą Zygmunta Staszczyka z Częstochową, niektórzy już bardziej z Warszawą.
1: Nie no, urodzony od 63 lat, urodzony na Rakowie, wychowany w Częstochowie, a mieszkający w Warszawie, czyli no, częstochowianin i warszawiak po części też, ale no, moje miasto rodzinne i moja mama ciągle mieszkająca w tym samym bloku na Rakowie, notabene tytuł płyty, o której za chwilę
0: no
1: powiem,
0: właśnie.
1: Mama. A mama jest też wieloznaczna, ale nie, no, jest, to jest to moje miasto ukochane i tego się nigdy nie wyprę.
0: I Maciek Maślikowski, czyli Macio, mamy duet, Muniek Macio, płyta Mama. Witaj serdecznie, Maćku.
2: Witam serdecznie, witaj, Darku.
0: Czujecie się wolni? Tak nawiasem do utworu, który na liście przebojów muzycznych Dary jest z nami już od dłuższego czasu. I rzeczywiście można powiedzieć, że wielokrotnie triumfował. Podoba się nadal, otrzymuje głosy. Ale właśnie, czujecie się wolni? Zaczniemy od tego.
2: Jak mówisz mi w tym miejscu taki wyraz, no to od razu mi przychodzi na myśl słowa świętego Jana Pawła II. Tutaj zawsze byliśmy wolni.
0: Dokładnie tak.
2: Także czuję, jak najbardziej tutaj chyba się czuję tak wolny jak...
1: I drugi cytat słynny, klasyczny, prawda nas wyzwoli. Jesteśmy w miejscu absolutnie, gdzie no, my jako katolicy, no bo jesteśmy w kombie tutaj ludzi wierzących, no to absolutnie gdzie się mamy czuć nie bardziej wolni jak u swojej mamy, że tak powiem, królowa Polski, królowa Częstochowy, więc no czu się naprawdę czujemy wolni, ale oprócz tego, tak światopoglądowo, powiem krótko, ja jako człowiek, który no generalnie wiadomo, że zajmuje się pisaniem tekstów, jakimś tam wypowiedzią od początku lat 80. tam w Tilawie i do dzisiaj to robię, no zawsze jednak wypowiadałem się w swoim imieniu i jestem przeciwko jakimkolwiek izmom i wolność, to wydaje mi się, no po prostu musisz ją mieć w sobie jakoś po prostu, no przede wszystkim dzisiaj bycie na przykład, no poza tak zwanymi political correct, korekcją polityczną i poprawnością będąc, to jest prawdziwa wolność, bo to jest tak niepopularne, a wydaje mi się, że nasza piosenka, o której mówisz, jest absolutnie takim naszym credo, troszkę postpunkowym, troszkę chciałem tam wbić w mrowisko jednym zdaniem słowo, które wiedziałem, że wbiję w kij w mrowisko, uderz w stół, nożyce się odezwały, specjalnie tak celowo mówię, napiszę zielony marksizm mi nie pasi i nie wiedziałem, że tyle hejtu za to dostanę, ty faszysto, ty fanie konfy, czy jakiejś innej partii, ty ultrafaszysto, ty po prostu antyunijny. Nie będę już tutaj cytował. I tak mi się dostało, szczególnie z tej strony tak zwanej liberalnej, tak zwanej tolerancyjnej, bo po prostu zaśpiewałem o tej troszkę, no, że tak powiem, hipokryzji ekologicznej i od tego, co zresztą po części już nawet Europa Zachodnia odchodzi, chociażby od wiatraków.
2: Cała ta piosenka stała się pułkownikiem.
1: Może nie cała, ale radia, znaczy no, no
2: tak,
1: nie,
2: no, prawa
1: nie
2: strona tak, lewa nie.
1: Nie wszystkie radia grają tak jak wy. Znaczy tak...
0: Tak, gramy i podoba się
1: jest
0: słuchaczom.
1: Taka autocenzura wśród głównie prezenterów, bo niby nie ma takiej, no wiesz, jeżeli nie jest to cool, jeżeli nie jest to, no wiesz, no gdybym zaśpiewał o hotelu dla pszczół, z całym szacunkiem dla pszczółek, albo jakimś takim rzeczy, nie wiem, no, bym zaśpiewał LGBT, to by było cool, nie? Ale jak zaśpiewałem zielony marksizm, no to jak to? Celowo zaśpiewałem, więc tyle. Ale reasumując, ja się czuję wolnym człowiekiem. Oczywiście, no, otwartym. Wiem, że nie wszędzie można. To wolność to nie znaczy jakaś anarchia. Czuję się wolnym człowiekiem, ale dzięki temu też, że jestem wierzący, to i nie przyszedłem tutaj tylko dlatego, że jesteśmy w katolickim radiu, ale jako człowiek wierzący, co dzisiaj nie jest też, że tak powiem, jak sam wiesz, jako chrześcijanin, że bycie dopiero chrześcijaninem dzisiaj to jest niemodne i to jest bycie w spak. Ale wiadomo, że kapitan, jak go nazywasz, daje wolność.

0: Jesteśmy po lekturze utworu Neo Wychowanie. No, można by powiedzieć, że był taki czas, zwłaszcza w latach 80., gdzie muzyka rockowa w Polsce stanowiła taki bardzo poważne forum antysystemowe. To takie bardzo potężne. I to był, po prostu rodziły się teksty, kapele, które rzeczywiście dawały takiego czadu i też dawały taką przestrzeń wolności, jak jesteśmy przy niej, nie?
1: Bardzo dużą przestrzeń, prawda? Wolności.
0: Trochę wracacie do tych klimatów i ludzie to czują i w utworze Wolność i w pozostałych. Więc fantastycznie, że tak. Ja chciałem bardzo wyróżnić waszą kapelę właśnie z tej przyczyny, że tego mi bardzo brakowało.
1: Darku,
0: brakuje mi lat 80. dzisiaj, że zaczyna wszystko być takie plastikowe, że zaczyna być wszystko takie pod publiczkę, że zaczyna być takie wszystko pod ten...
2: mainstream.
0: Dokładnie, pod ten mainstream, że to wszystko jest takie poprawnościowo-polityczne. To zaczyna być po prostu nie do strawienia. To jest po prostu guma do rzucia. To nie jest muzyka. To nie jest w ogóle rok. I odkrywacie, podnosi się kurtyna i wychodzi Muniek i Macio i jadą z wolnością. I tutaj następne numery, no po prostu jest to odkrywcze. Wasza kapela jest odkrywcza. Tego nam było trzeba. Zygmunt.
2: No wiesz, jesteśmy też z tego samego pnia, w sensie, no niewiele nas dzieli tutaj różnica, jesteśmy z tego samego, no lata 80. nas kształtowały.
1: Jadaliśmy ten sam chleb z tego samego sklepu, jesteśmy to samo mleko.
2: Mało tego, no z robotniczego Rakowa, w czasach, kiedy nie było jeszcze, wiesz, że tak powiem, no systemu gwiazd, systemu Insta, systemu mediów społecznościowych, nie, czy uważam, że w ogóle lata 80. to były no najlepszy czas dla polskiego rocka, tutaj to nie jestem odkrywczy, po prostu no, mnóstwo fantastycznych kapel, tam Jarocin i tak dalej, no to my też jesteśmy z tego pnia, więc no poza tym no ja jako odpowiedzialny za słowo w Tilawie, no zawsze wychodziłem z założenia, że no tak zwaną ekonomię słowa, żeby każde słowo w piosence coś znaczyło, nie?
0: Tak.
2: I żeby no i ludzie po pierwsze no oczywiście no troszkę zastąpił to. Jak jeszcze był dobry hip-hop, jak się rodził hip-hop, to hip-hop po prostu pokazywał bardzo ciekawe nowe kierunki, bo wtedy jakby ja się dowiadywałem jako już człowiek po 30, przed 40, co młodzież, że tak powiem, czym żyje, czymś, jak obserwuję dzisiaj, hip-hop poszedł w hip-pop, takie hip-popolo, znaczy nie tylko, bo są cały czas dobrzy raperzy, ale jeżeli chodzi o rocka, no to poza, wiesz, no, starymi kapelami takimi, nie wiem, jak Tilaw, Kult, Deserter, czy tam, nie wiem, no nawet Lady Punk, tylko jest bardziej poprokowy, no ale to też dobra kapela. Czy wiesz, no to ja bym chciał osobiście usłyszeć młodych chłopaków, znaczy ja bym chciał zobaczyć młodych chłopaków z gitarami, mających 20+, którzy by mi gitarami opowiedzieli, co ich wkurza, co na ich podwórku, czy za ich oknem, co ich, wiesz, no, jakieś
1: związki,
2: czego nie lubią, jakiś związek z współczesnością, nasze no, kawałki, o których tutaj śpiewamy, nasza inspiracja jest za oknem, inspiracja jest pod butami, czyli jesteśmy kompletnie tak jak w Tilawie, czy nawet w Starym Szambo nie byliśmy oderwani, a na tym polegał w ogóle ten czas, kompletnie od ludzi, od rzeczywistości, chociaż piosenki są o sprawach metafizycznych, bo są piosenki o Bogu, są piosenki o miłości, piosenki męsko-damskiej miłości, jak i rodzicielskiej, czy tutaj no, do naszych mam, tu są różne aspekty miłości, czy duchowości i to jest tak zwany real jakiś, no. Ludzie potrzebują, myślę, tego. To, co ty mówisz, no, jesteś już, wiesz, no, bardziej z naszej generacji, ale często widzę na koncertach, na przykład Tilawu, no, nie jesteśmy absolutnie zespołem młodzieżowym, ale widzę młodych z rodzicami, nie? I to jest taka edukacja domowa, że czasami ostatnio pogadaliśmy z takimi naprawdę młodymi ludźmi po koncercie w Augustowie. Dziewczyny, chłopaki, tak 18-19, patrzę, t-shirt Led Zeppelin, t-shirt Nirvana. Mówię, skąd w ogóle wy to? A skąd w ogóle Tilaw, nie? Albo tata, albo mama, albo brat starszy dużo. Więc ta edukacja domowa jest taki plus, że ci nasi fani tacy 45+ Tilawu, no to mają już te dzieci i no taka domowa edukacja jest nadzieją, bo wiesz, no tak samo jak jest dom, no nie wiem, jak jest wychowywany w mądry sposób ktoś jakoś tam, nie wiem, nie musi być ultra, że tak powiem, ultrakatolicki, ale taki, że jest Bóg szanowany, no to też zostaje gdzieś rezonuje po latach.
0: Dokładnie.
2: Więc wydaje mi się, że no tutaj widzę szansę, Natomiast tekst przestał być, znaczy stacje mainstreamowe, te badania zabijają, doskonale to znasz, badania zabijają to wszystko. Badania, wiesz, korporacyjne, w sensie, który utwór się nadaje, który nie nadaje. Pracowałeś w radiu lata, to wiesz, o co chodzi. Mało audycji autorskich, na szczęście w takiej stacji jak u was, no to sobie możesz ty jako, że tak powiem, DJ prowadzący puścić to, co lubisz. Tu masz tą wolność. Natomiast, tak, jest jakaś tęsknota. Ja widzę, że może tego młodzi tak nie artykułują, ale widzę, że jest taka jakaś tęsknota, żeby A we mnie z kolei, jako tym dojrzałym mężczyźnie, jest tęsknota, żeby mi ktoś młody coś powiedział. Tak jak płyta Molesty 30 lat temu była dla mnie objawieniem, że chłopaki z Ursynowa mówią mi nie rockowo, tylko hip-hopowo, co ich tam, wiesz, jakaś poetyka, wiesz, ja lubię dobrych raperów, cenię bardzo sobie dobry hip-hop. Jest też wielu raperów bardzo też uduchowionych.
0: Na przykład raper Tau.
2: No tak, ale genialne. W ogóle lubię hip-hop, bo jest po prostu, ten mądry hip-hop, ten taki prawdziwy, jak to taki, uliczny albo po prostu miejski, a nie ten obecny, co jest, wiesz, hip-hop, disco, polo,
0: wiesz. Tak naprawdę jest to...
2: Ale dobra, zostawmy, niech se tam blondyn swoje kręci. Natomiast, liczymy na to, że ta płyta dotrze do takich właśnie ludzi, którzy będą chcieli coś, może poprzez jeden czy drugi singiel. Jak mówisz, jakiś tam chłopak się odezwał, odwrócił.
0: Już dociera wyraźnie. Temu też służy to nasze dzisiejsze spotkanie, ten program. Kilka utworów prezentujemy w tym programie z najnowszej płyty Mama, Muńka i Macia. Chciałbym jeszcze, abyście na koniec słówko powiedzieli na temat tych piosenek, które dla was w sercu grają z tej płyty, które dla was są jakąś taką sytuacją, która wiem, że na pewno każdy z was kocha każdy z tych numerów dokładnie tak samo albo mocno, ale może któryś z tych utworów gra wam w sposób szczególny, chcielibyście szczególnie jakoś pozostawić ślad po tym dzisiejszym spotkaniu.
2: Niech wybierze jedną, Macio.
1: Ale ja chyba nie potrafię. Ale mówisz co? Mówisz trzy, tak?
2: Nie, poczekaj, jest tylko jedna sprawa. Zaraz Maciowi dam głos. Wiesz, o co chodzi, pewnie znasz ten temat. Jest to, że tak powiem, świeża, rozwiązana ciąża. Urodziło się 25 września, to
0: wszystkie
2: dziecko.
0: Wszystkie dzieci są kochane.
2: Jesteśmy bardzo... że tak powiem, wszystkie dzieci są kochane. Nie?
1: Ta ciąża była bardzo blisko nas
2: jeszcze jesteśmy tacy na gorąco, ale mów. Aha. Mów pierwszy.
1: Drogi Darku, ja...
0: Drodzy słuchacze.
1: Jak to w tym filmie Twórca i Materiał. Mama, dzieci DJ, pies. To są trzy piosenki, które są bardzo głęboko w moim sercu, w mojej głowie. Mm-hmm. Takie jak w skali od 1 do 10, 10, pozostałe 9 i 9.

ponad życie kocham cię i dla ciebie chciałbym zrobić wszystko, czego chcesz. Idź do przodu i za siebie.

i o sobie nie ma.

0: Utwór Mama, Maćku, też bardzo ważna sprawa. Częstochowianin Marcin Pospieszalski, bardzo dobrze nam znany. Od początku z nami w Muzycznych Darach, ale jak się okazuje też brał udział w nagraniu tego utworu i pewnie jako producent muzyczny, jako ten, który na czymś tam zagrał, na pewno na basie. Powiedz, jak to było w przypadku Marcina Pospieszalskiego?
1: Nie mogłem się doczekać, żeby wystartować z tą informacją, że tak, rzeczywiście Marcin Pospieszalski to wielka postać częstochowskiej muzyki i w ogóle człowiek orkiestra i doskonały kompan i świetny gość i bardzo go serdecznie pozdrawiam. Mama, piosenka Mama, najważniejsza na płycie, bo tytułowa i tak jak każdy posłucha, to coś tam pewnie odgadnie w swoim sercu i coś mu się tam obudzi. Natomiast sytuacja była następująca. Zaprosiła mnie koleżanka na koncert produkowany przez Marcina z tą piosenką, ja ją zaśpiewałem i spotkaliśmy się w dwóch słowach, bo ja chciałem właśnie Marcina zapytać, co on o tym sądzi, a Marcin do mnie mówi: Maciuś, zróbmy ten numer, ja ci go tutaj tak przygotuję, jak go czuję, bo jest piękny i jest piękny, więc ja się cieszyłem, że nie musiałem go prosić o to, żeby to zrobił, a Marcin po prostu się cieszył, że mógł go robić i wyszło z tego dla mnie arcydzieło, wszystkie te smyczki, wszystkie partie basu generalnie też zaaranżował mi go doskonale.
0: Marcin zagrał na basie?
1: Marcin zagrał na basie. Też nie śmiałem go prosić, żeby to zrobił, natomiast on to zrobił z dobrego serca i tak powiedział: Maciuś, to jest piękna piosenka. I to wystarczyło, że po prostu ukłonił się przed nią, mówi: też to czuję. I bardzo ci dziękuję, Marcin, i Zygmuś też, bracie, kiwasz głową, ale w każdym razie, Marcin, pozdrawiam cię gorąco i dziękuję ci za to, co zrobiłeś dla mamy.
0: Tak jest, dlatego to nagranie tak pięknie brzmi. Marcin Pospieszalski, orkiestra, serdecznie go z tego miejsca pozdrawiamy.
2: Zygmunt? Dobra, wymieniłeś trzy. To nie będę wymieniał singla, bo to już na pewno go graliście. Kochanie, czas się podnieść. Tego nie będę wymieniał, chociaż go bardzo lubię, ale idę teraz po te trzy.
0: Aha.
2: Więc mówię tak. No oczywiście Mama. Dwa. Bardzo lubię piosenkę Panna S. To jest taki bardzo fajny punkowy kawałek. Bardzo mi się podoba. Tak jakby klimatem, taką muzę lubię, jeżeli chodzi o granie postpunkowe. I bardzo polecę tutaj, w związku z tym, że jest to pamięci naszego przyjaciela, klawiszowca Janka Grudzińskiego z Kultu, naszego kumpla wspólnego. Janek Grudziński grał na klawiszach w Kulcie, odszedł parę lat temu. Jest to jego pamięci utwór Spacer po Warszawie, napisany przez niego. Jasio był rodowitym warszawiakiem, bardzo kochał swoje miasto i Sławek Pietrzak, wydawca, powiedział: może byście coś jednak tak też nagrali. Ja mówię, Sławek, no ale o Warszawie mi trochę głupio, bo już no jednak chcę być nieskromnie ikoniczny kawałek Warszawa, Tila Wuala, mówi, ale to jest dla Janka. Ja mówię, dobra, jak dla Janka, to no, dla przyjaciela piosenka. Ja się z Kazikiem Stoszewskim przyjaźnię, doskonale znam i znałem ten cały bazowy, stary skład Kultu, a Janek grał od początku, więc jeszcze raz, Spacer po Warszawie, pamięci Janka Grudzińskiego, Mama i Panna S. Te trzy.
0: Rewelacja.
1: Janek chcę jeszcze tylko powiedzieć, miał pseudonim Książę Warszawski.

0: Tak jest. I myślę, że bardzo warto, by Państwo sięgnęli po płytę Mama. Jeszcze zapytanie na koniec, gdzie można się po tę płytę zgłosić? Jak ją dostać?
1: No, ona była dostępna w preorderze na stronie pl.sprecords.pl. Mhm.
2: Teraz jest w dobrych sklepach teraz muzycznych.
1: Chyba, być może jeszcze nie ma. Być może jeszcze nie ma. One podejrzewam w tym tygodniu ma się pojawić właśnie we wszystkich sklepach
2: muzycznych. W tym tygodniu
1: muzycznych.
2: Co mamy? Internet na stronie internetowej wydawnictwa SP Records, bo tak dzisiaj strona internetowa to jest największe miejsce sprzedaży płyt, ale również jak ktoś chce kupić absolutnie wersję fizyczną, dostępna i też na preorder, więc jest już w tym tygodniu.
0: Jest dostępna. I myślę, że bardzo warto wspomnieć o koncercie, który odbył się wczoraj, czy przedwczoraj, to chyba było w sobotę. W sobotę koncert Rafała Pożyzińskiego, na którym Zygmunt był zaproszony. Z Rafałem rozmawiałem wczoraj i Rafał mówi, zapytaj Muńka, jak mu się śpiewało, no to zapytam Muńka, jak mu się śpiewało na tym koncercie, zwłaszcza, że Rafał Pożyziński na ostatnim notowaniu listy przebojów muzycznych Dary zadebiutował nowym utworem ze swojego projektu Ocalony, więc zapytam o to Zygmunta, miałeś podobne śpiewać modlitwę, swój utwór, który się tak Rafałowi podoba.
2: Rafał jest moim przyjacielem, jest, że tak powiem, wyleczonym hazardzistą, który robi wspaniałą robotę dla alkoholików, narkomanów i hazardzistów, do wszystkich ludzi uzależnionych, jest terapeutą, jest moim kumplem i śpiewałem się super, znaczy ustaliliśmy, że zaśpiewam mój ulubiony, czyli Autobusy i tramwaje, a on swój ulubiony, czyli Modlitwę, a na koniec zaśpiewaliśmy Warszawę, jako że ten utwór wszyscy znają. Mhm. Impreza była godna, zacna. Rafał świętował 25 lat swojej abstynencji od hazardu.
0: Słyszałem.
2: Wjechał tort. Było miło. No i ja zawsze lubię z przyjaciółmi grać tak samo jak z Maćkiem. Jeżeli komuś mogę też sprawić radość, no wiadomo, że mam swoich obowiązków tyle, że nie mogę wszystkim, ale to jest ten sam projekt. Może no z Rafałem nie nagrałem płyty, ale też się znamy długo. No z Maćkiem się znam dłużej. Więc tutaj troszkę może to nie jest porównywalne, ale było bardzo fajnie i życzę powodzenia tej płycie Rafałowi, bo to jest też bardzo pozytywny, jest też jakby, no, że tak powiem, kierunek tej płyty, żeby ludziom pomagać. Ocaleni, czyli ci, którzy wyszli z jakiegokolwiek najgorszego badziewia, przepraszam, matko za słowo, syfu, z wszystkich izmów, alkoholizmów, seksoholizmów, narkomanii, hazardu, no.
0: Zostali przez Boga ocaleni.
2: Zakopu, holizmu, wszystkiego.

0: jak jesteśmy przy porównaniach, to nie byłbym sobą, gdybym o tym nie powiedział. Mianowicie utwór Wolność i utwór Warszawa mają bardzo podobne wspólne mianowniki. Czyli ta odsłona, gdzie Hitler i Stalin zrobili swoje,
1: ale
0: a tutaj pomimo tego...
1: Teksty.
0: Wiem, ale rewelacja. Akurat pomimo tego, że Hitler i Stalin zrobili już swoje, to i tak my jesteśmy silniejsi od najsilniejszych totalitaryzmów i no, mamy wolność. To jest
1: no, nie, była
0: wolni.
1: Taka... I tutaj na aha. Koniec tylko takie coś... Znaczy zaraz pewnie dodacie swoje zdanie, ale tutaj rzucę tylko, wiesz, kamyczek w mrowisko. Na, jeden z komentatorów takich, wiesz, wiadomo, że każdy tam jakiś, no, nie hejterów, ale takich, co ten mój, jak wszedł ten numer.
2: No nie życzy.
1: Ale co ten w ogóle śpiewa? Przecież Hitler nas, po nas przejechał w ogóle jak po asfalcie, a Stalin z nami zrobił co chciał. No bo co on gada historycznie? Nie zna faktów? A co wy na to?
2: No ja uważam, że jakiś dyletant po prostu.
1: Ale
2: był
1: nie, co wy na to?
0: Absolutny dyletant.
1: Co wy na to, na takie...
2: Znaczy, no nie, wiesz, nie. Jak my jako artyści, wykonawcy...
1: Wiadomo, że to jest metafora.
2: Wiadomo. Dokładnie tylko, tak. No tak. Przecież to co, on miał ten Hitler zrobić mu kawę? Nie, po prostu zaczął. Hitler,
1: ale wiadomo, nie, no Stalin, to nie będziemy.
2: To się odnosi do tego.
1: Metaforę,
2: że...
1: no, metaforę to, ducha. No.
2: To ja myślę, że wiesz co, Zygmuś, jesteśmy w takim pięknym miejscu, że nie ma co w ogóle.
1: Ale nie, ja nie będę przecież wiadomo,
2: pana,
1: tylko.
2: Napisał,
1: ale to nie
2: rzeczy,
1: Boże, nie
2: o których
1: może,
2: nie rozumiem. To tak.
0: No. Dokładnie, no zwłaszcza, że pomimo tych najgorszych totalitaryzmów, które się przewaliły przez Polskę.
2: Ja przepraszam, bo mi teraz to tego Stalina, no jak się przejechał, jak zrobi co.
1: Ja, przecież ja to rozumiem.
2: Zmęczyli
1: tylko...
2: nas do 80, no właściwie do tej pory mamy te ślady tego stalinizmu.
0: Ale mimo wszystko odrodziliśmy się i to z nawiązką, bo przecież po tym czerwonym totalitaryzmie, który nastał po 45 roku, mieliśmy wspaniałego kardynała prymasa tysiąclecia błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego, dzięki niemu papieża Jana Pawła II. Wcześniej był kardynał Chlond, który zawierzył wszystko Maryi. To ona jest tą przewodniczką, która zaprowadziła nas do zwycięstwa. I teraz jeżeli spojrzymy na ofiary, bo były ofiary,
2: no
0: oczywiście
2: powiedz,
0: było 6 milionów ofiar.
2: Nastąpiło.
0: 6 milionów ofiar.
2: I czy nastąpiło już?
0: Ale my jako wierzący ludzie wiemy o tym, że ci ludzie nie poszli do Hadesu, tylko bardzo często jako męczennicy, tego nie wiemy, bo to jest sąd Boży, ale bardzo często jako męczennicy
2: to
0: są w niebie.
2: Ostatnio mówiłeś o
0: więc
2: tych ludziach,
0: to jest Polska,
2: ludzili,
0: która żyje.
2: O tych mękach,
0: oczywiście.
2: O tym jednym dniu.
0: Tak,
2: wiesz, że mi to
0: tak,
2: zapadło
0: tak.
2: W pamięć?
0: Tak, tak, I to jest poważna rozmowa. Ciarki. To jest poważna rozmowa na temat wolności. Gdzie ona jest i gdzie, dokąd my zmierzamy, skąd jesteśmy, dokąd idziemy. Jeżeli postawimy się w tym horyzoncie, to i piosenki będą na temat, i rozmowy będą na temat,
1: jasne,
0: i media
1: jasne,
0: będą
1: jasne.
0: Na temat, bo po prostu musimy ustalić horyzonty. A my odnieśliśmy ogromne zwycięstwo, oczywiście nie swoją mocą. Zaczęło się w roku 1920, gdzie pod Radzyminem, pod Ossowem stanęła Boża
1: jasne,
0: Matier.
1: Jasne.
0: Są relacje w archiwach zeznań świadków radzieckich soldatów, którzy mówią, że uciekli stamtąd, bo widzieli Matkę Bożą. To nie są żarty, to są poważne sprawy. I ona jako królowa stanęła na polu bitwy.
1: Modliło, tak.
0: I teraz,
2: jest mama.
0: Gdyby, oczywiście...
1: A to nie są takie świadectwa, tak? Co?
0: To są, oczywiście. I u nas w Polsce i w parafii to... Radzymińskiej i pod Ossowem są w parafiach, w rodzinie Kossaków, który to Kossak namalował Wiktorię 1920 roku. W jego rodzinie są zdopenowane te świadectwa. Jednego z soldatów, oficerów sowieckich znaleziono w budzie z psem, bo się tak wystraszył i prosił o pomoc. Więc to nie są żarty, no bo oni zostawili sprzęt i zwiali, no to kto ich przestraszył?
1: Nie, wiem.
0: Oczywiście, to nie są żarty, to są poważne sprawy.
1: Nie wiedziałem, że są świadectwa.
0: Są świadectwa i
2: no
0: dlatego...
2: No bo cała ta sytuacja, ta wojna z Ruskim
0: dokładnie.
2: W 20 roku,
1: no, tam
2: to Piłsudskiego,
1: geniusz też strategiczny, ale...
2: No to też, ale musi być czymś podparty,
0: najważniejsza historia to jest Matka Boża.
1: Darek mówi to, jak takie świadectwa są, to jest budujące.
0: No jest budujące.
1: Że to tylko świadectwa ze strony polskiej.
0: Nie, właśnie najwięcej świadectw jest ze strony radzieckiej. Zdeponowane są też w archiwach. No bo jak to się stało? No prawda się obroniła. I Matka Boża była i pod Ossowem, pod Radzyminem, a w zeznaniach jest, że oni z Bożą Matyr nie będą wojować, bo jeszcze do tego odpulała kulę, czyli odrzucała kulę, bo oni zwariowali, zaczęli strzelać w jej kierunku, a kule wracały do nich. I oni po prostu w tym momencie tak spanikowali, że uciekli. Także to są fakty. To nie mamy do czynienia z jakimiś mitami, tylko z faktami. Jak ktoś zapyta, pyta, że Hitler i Stalin nie dali nam, no nie dali rady po prostu. Oczywiście są głębokie ofiary, ale Polska się odrodziła i nadal się odradza. I dokładnie, jesteśmy tu na Jasnej Górze i to jest nasze Hitler, zwycięstwo. Stalin, to jest nasze zwycięstwo. I nowy totalitaryzm zielony też sobie nie poradzi, dlatego że ona jest silniejsza od wszystkich totalitaryzmów.
2: I to mamy zawarte w piosence Wolność.
0: Dokładnie tak.

0: Bardzo dziękuję za
1: tak
0: wizytę.
1: Jest. Dziękujemy, z Bogiem, wszystkiego
0: Z
1: dobrego,
0: Bogiem.
1: całą Częstochowę pozdrawiamy i do następnego.
2: Tak,
1: pozdrawiam Radio Jasna Góra i w ogóle.
0: I wszystkie radiostacje muzycznych darów.
2: Wszystkie radiostacje muzycznych darów.
1: Trzymajcie się, kochani.
0: Byli z nami
1: Muniek Staszczyk,
2: Maciek Maślikowski.
0: Muniek i Macio, płyta Mama dla Państwa. Dziękuję serdecznie za uwagę. Zapraszamy oczywiście, już w następnym notowaniu pojawi się nagranie z płyty Muniek i Macio. Będą Państwo mogli głosować, do czego gorąco zachęcamy. Wszystkiego dobrego, z Bogiem.
1: Bogiem.
2: Z Bogiem.

0: Lista przebojów.
1: Muzyczne dary. Muzyczne dary.
0: Lista przebojów. Zapraszamy na
1: muzyczne dary.
0: Darek Ciszewski.
1: Janusz Janina Iwański.
2: Serdeczne pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy Radia Rodzina przesyła Grzegorz Turnał.
3: Radio Rodzina. Pogodnie, pogodniej. Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. W każdą pogodę.
4: Tu Radio Rodzina.

0: Autopromocja.
1: Życie Kościoła na Dolnym Śląsku. Wiadomości lokalne, wydarzenia kulturalne, nasze rekomendacje i zaproszenia. www.radiorodzina.pl. Polecamy.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: We Wrocławiu naprawdę dużo się dzieje.
2: Tak, dokładnie, więc młodzież jest bardzo zachwycona. No, niejednokrotnie robią sobie zdjęcia na pamiątkę, bo to jest...
3: Coś na wzór greckiego deseru, jogurt naturalny, do tego trochę rozgniecionych orzechów.
4: To się fajnie sprawdza chociażby w Parku Szczytnickim.
5: Nasz Dolny Śląsk to też seniorzy. Pomimo wirusa nie wszyscy chorzy.
6: Często zdarza się, że maluch przychodzi z dziadkiem.
7: I każdy pisze gratuluję, ale ja nie wiedziałam, o co chodzi.
8: Oblicza Wrocławia.
0: W Radiu Rodzina od poniedziałku do piątku po 17.
9: Łukasz Ligorowski, zapraszam.
7: No, kapitalna sprawa.
0: Autopromocja.

0: autopromocja.
1: Słuchasz Radia Rodzina? Lubisz spędzać z nami czas? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Teraz Radio Rodzina dostępne jest w specjalnej, bezpłatnej aplikacji. Wystarczy, że pobierzesz ją na przykład na smartfon albo tablet, a będziesz miał nas zawsze przy sobie. Możesz nas zabrać ze sobą w podróż po całym świecie. Ściągnij nas. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. Aplikacja dostępna jest na urządzenia z systemami Android i iOS. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: Radio Leśne.
1: Wołów 99,6 FM.
2: Chodźmy spać, nie ma na co czekać, wszystko wiemy. Cichy szmer, to za oknem liście schną. Na znajomych drzewach rano wyjdziemy dokupić chleba. Wszystko układa się jak trzeba. Tylko ty zapatrzona w okna ekran nie dostrzegasz nieba. Trzeba u poduszki się.

Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie z serca Wrocławia.